0: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
1: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. W specjalnym wydaniu przypomnimy nasze najciekawsze radiowe spotkania z największymi artystami lat 80. i 90. Dzisiaj prawdziwa ikona światowej muzyki, bo gdyby nie on, duet Eurythmics nigdy by nie powstał. Dave Stewart. Jak zmienił się show biznes przez tych kilkadziesiąt lat od jego debiutu? Jak doszło do spotkania z Annie Lennox? Zostańcie z nami, będzie ciekawie.
0: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje prawdziwa legenda muzyki. Dave Stewart. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Mam się bardzo dobrze, dziękuję. U mnie jest dopiero godzina 14.
1: Minęło prawie 50 lat, odkąd świat dowiedział się o zespole Eurythmics. Na pewno porozmawiamy o tym, jak świat muzyczny się zmienił, ale muszę cię zapytać przede wszystkim o jedno. Z czego jesteś najbardziej dumny jako artysta po wszystkich tych latach na scenie?
3: Still being alive.
2: Z tego, że jeszcze żyję?
3: Yeah.
2: Tak, minęły chyba 43 lata od powstania zespołu Eurythmics. W 1981 wydaliśmy album In the Garden, który był bardzo eksperymentalny. Myślę, że to właśnie on uświadomił mi, że jeśli naprawdę chcesz, by muzyka brzmiała tak, jak tego pragniesz, musisz zacząć robić to samemu. Myślę, że to, z czego byłem wtedy naprawdę dumny, to fakt, że byłem w Niemczech z Connym Plankiem w studiu. Pozwolił mi eksperymentować i zrozumieć, że nie ma żadnych zasad. Możesz ryzykować. Kiedy w końcu udało mi się kupić tani sprzęt, stworzyłem album Sweet Dreams, w zasadzie bez niczyjej pomocy. Mieliśmy kilku przyjaciół, ale głównie stworzyłem go sam z Annie Lennox.
3: Not really much. It was mainly me and Annie in there, and I was very, very excited every day about getting.
2: Byłem bardzo podekscytowany każdego dnia, że mogę iść do tego miejsca, w którym nagrywaliśmy ten album, ale to było bardzo dziwne miejsce.
3: But the factory made a lot of noise, like boom. So every time Annie was singing.
2: Nie mieliśmy pieniędzy, więc nagrywaliśmy go na dachu fabryki. Niestety, fabryka generowała dużo głośnych dźwięków, przez co musieliśmy robić wiele przerw, żeby Annie mogła śpiewać w ciszy. No ale udało nam się stworzyć ten album. Pamiętam, że poszedłem zobaczyć, jak wygląda produkcja naszych winyli. Widziałem, jak je robili, i wtedy pomyślałem, wow, naprawdę zrobiłem ten album od początku do końca. Uważam, że właściwie to jest niesamowite, kiedy decydujesz się zrobić coś samodzielnie od początku do końca. Nieważne, czy to obraz, książka, wyścigi kolarskie, maraton, czy po prostu chcesz nauczyć się, jak przyrządzić lasagne. Po prostu zacznij i zrób to wszystko sam. Jeśli coś wychodzi naprawdę dobrze, jest to wspaniałe uczucie. Ale to nie jest tak, że dopiero kiedy coś staje się hitem, mówisz wow i jesteś z siebie dumny. Cieszyłem się z tego albumu, zanim stał się hitem. Nie spodziewałem się, że w ogóle stanie się rozpoznawalny, ale dokonałem tego.
3: But I'd actually done it, you know?
1: Dave Stewart dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Powiedz mi, zastanawiałeś się kiedykolwiek, jak mogłaby się potoczyć twoja kariera, twoje życie, gdybyś nigdy nie spotkał Annie Lennox?
3: Interesting, I don't know. See, vice versa.
2: To ciekawe pytanie. Szczerze, nie wiem. Oboje nie wiemy, co by się wydarzyło, gdybyśmy się nigdy nie spotkali.
3: Annie
2: tworzyła piosenki na harmonium, a ja byłem po nauce bluesa i miałem obsesję na punkcie tego typu muzyki. Mieliśmy więc taką mieszankę. Annie, która uczyła się muzyki klasycznej, i mnie, człowieka, który miał obsesję na punkcie muzyki od The Rolling Stones aż po The Clash. Trudno powiedzieć, co by się stało, gdybyśmy się nie spotkali. Może byłbym w jakimś innym zespole, ale wiesz, tego po prostu nie da się przewidzieć. To tak jakby spytać, co gdybyś nigdy nie poznał swojej żony albo nie wzięła ślubu z twoim chłopakiem. Nie da się tego przewidzieć. Po prostu jakimś dziwnym trafem spotkaliśmy się. Natomiast dziwne jest to, jak poznaliśmy się z Annie. Ona wyszła z małej restauracji, gdzie pracowała jako kelnerka, a ja stałem na zewnątrz. Myślę, że w sekundzie, w której się poznaliśmy, coś po prostu zaiskrzyło. Praktycznie nie przestaliśmy rozmawiać od tamtej chwili przez jakieś 40 lat. Niektórym ludziom coś takiego się po prostu przytrafia. Przechodzisz wtedy przez roller coaster wszystkich możliwych emocji. Ale większość ludzi nie przeżywa tego wszystkiego, jednocześnie stając się sławnymi. Annie i ja byliśmy parą przez 4 lata. Potem zdecydowaliśmy, żeby nią nie być, a zamiast tego tworzyć duet i założyć Eurythmics. A potem Eurythmics stało się ogromnym duetem, grającym na wielkich stadionach. Zazwyczaj jest odwrotnie. Zwykle pary tworzą się będąc w zespole, a dopiero potem się rozstają, przez co często rozpada się też zespół, tak na przykład było ze Stevie Nicks.
3: Was a lot more than being a couple from the beginning. It was like we had some weird connection about ideas.
2: Nasza relacja od początku była czymś znacznie większym niż tylko byciem parą. Mieliśmy ze sobą jakieś dziwne połączenie, od pomysłów przez wszystko, co dotyczyło świata, sposobu życia, muzyki. I to trwało bardzo intensywnie przez całe lata 80.
3: And toured the world constantly, so.
2: Zrobiliśmy 8 albumów w 10 lat i ciągle koncertowaliśmy po całym świecie. To było mnóstwo pracy. Co dziwne, wiele z tych utworów jest wciąż granych non-stop. Wtedy nie byłem w stanie sobie tego wyobrazić, a już na pewno nie byłem w stanie wyobrazić sobie tego, że ludzie biorą swoje telefony i korzystając z jakiejś platformy streamingowej, Spotify czy innej, podłączają się do głośników przez Bluetooth i odtwarzają Here Comes the Rain Again. Wiesz, to jest dziwne.
3: And playing Here Comes the Rain Again, you know, it's like weird.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje fantastyczny gość, prawdziwa legenda Dave Stewart. Muszę cię zapytać o to, jak zmienił się show biznes w ciągu tych 50 lat, bo kiedy zaczynałeś, nie było na przykład streamingu. Co sądzisz o serwisach takich jak, nie wiem, Spotify, Tidal?
3: Well, they're two different kind of things, but.
2: Cóż, to dwa różne typy usług, ale w pewnym sensie wszystkie serwisy streamingowe jak Apple, Amazon czy Spotify rozwiązały jeden problem, ale stworzyły ogromny inny problem dla artystów. Chodzi mi oczywiście o system płatności.
3: Because a lot of artists who had a record label. And then streaming happened. The record labels.
2: Wielu artystów, którzy mieli kontrakty z wytwórniami przed erą streamingu, nadal otrzymuje tantiemy w starym systemie. Teraz te tantiemy to zaledwie procent z procentu z procentu, co oznacza, że ich ostateczny zarobek to mikroskopijna część faktycznych wpływów. Jeśli płyta kosztowała $12, a ty dostawałeś dolara od każdej sprzedanej płyty, to nawet jeśli nie miałeś dobrego kontraktu z wytwórnią, wiedziałeś, że otrzymujesz dolara od każdej sprzedanej sztuki. Jasne, nie miałeś pełnej kontroli nad księgowością i mogły być miliony płyt sprzedanych na lewo, o których nie wiedziałeś.
3: I don't know.
2: Ze streamingiem jest tak, że widzisz wszystkie fakty. Mogę co miesiąc sprawdzić, ilu mam słuchaczy miesięcznie. Ja na przykład mam chyba około 15 milionów. Tyle, że to wszystko przechodzi przez Universal, Sony, a potem jeszcze przez ten zakątek i tamten. To tak jak Snoop Dogg, który wstaje i mówi: co jest, kurde, mam miliard streamów, a dostaję tak mało kasy? To samo dotyczy zwłaszcza młodych artystów, którzy dopiero zaczynają. Dla nich to praktycznie niemożliwe, żeby dobrze na tym zarobić. Kiedy ja byłem młodym artystą jeszcze w moim rodzinnym mieście, miałem mały duet z moim nauczycielem i nikt nas nie znał. Graliśmy w klubie folkowym, zrobiliśmy nawet winylową epkę, sami opłaciliśmy jej druk i sprzedawaliśmy ją w tym klubie.

0: It's impossible, you know.
1: Rozmawiamy o pieniądzach ze streamingu, ale jedna rzecz mnie zastanawia, czy to dobrze dla przemysłu muzycznego, że słuchacze przestali traktować płyty jako zamkniętą całość?
2: Tak, wiem, widzisz. Jednym z powodów, dla którego mówiłem o tych tantiemach, jest to, że pracuję z wieloma młodymi muzykami, którzy po prostu uważają to za niemożliwe, aby zarabiać na streamingach. Obecnie produkuję muzykę dwóch artystów. Jeden z nich ma dopiero 18 lat, a drugi 23. To, że ludzie nie traktują albumu jako kompletnego dzieła, traci sens tego, że poświęciłeś lata, miesiące czy cokolwiek innego na stworzenie albumu, który ma pewną kolejność, a utwory są ze sobą powiązane poprzez fabułę i narrację. Nieważne, czy to jest Dark Side of the Moon, Pink Floyd, czy Harvest, Neila Younga, czy cokolwiek innego, ale teraz, kiedy coś zostaje wrzucone do streamingu, jest po prostu rozproszone, pomieszane wszędzie. Ludzie mają tendencję do tego, żeby wybierać na przykład dwie piosenki zmiksowane w jedną, albo to, co sztuczna inteligencja im podpowiada, żeby przesłuchali. Lubisz tamten utwór, to na pewno spodoba ci się ten, a ty mówisz nie. AI will become more and more efficient at understanding. Nie lubię tego. Nie, tego nie lubię. Lubię tamto, co sam wybrałem. Oczywiście, sztuczna inteligencja będzie coraz bardziej efektywna w rozumieniu osobowości człowieka, tego, co lubi, a czego nie lubi, w zależności od tego, jak dużo danych jej dostarczysz lub jak ją nauczysz. To jest jak taki gigantyczny mózg, który zbiera wszystkie dane i mówi, ach, taki właśnie jesteś. A ty na to, wow, 99% racji, ale to nie to samo, co stanie w kolejce na deszczu przed sklepem płytowym, tak jak to robiliśmy, bo David Bowie wydał nową płytę, a sklep miał tylko 20 egzemplarzy, a przed wejściem stało 40 osób. Jest w tym jakieś podekscytowanie, tym robieniem rzeczy razem z innymi ludźmi, które było związane z koncertami, z kupowaniem płyt. Kiedy byłem młody na wschodzie Anglii, w Sutherlandzie, może tylko jedna osoba miała pieniądze, żeby kupić płytę. Więc wszyscy szliśmy do niej, do domu, ona ją włączała, a my leżeliśmy na podłodze i słuchaliśmy z obu stron. I wszyscy o tym rozmawialiśmy.
0: It's interesting. Everything is. It's not just music.
2: Wszystko zmienia się teraz tak szybko z powodu internetu, z powodu AI i miliona innych powodów. Nie można powiedzieć, że to jest wspaniała rzecz dla którejkolwiek z dziedzin. Przemysł fast foodowy, czy te wszystkie inne rzeczy, które są na sprzedaż, tego po prostu jest mnóstwo. A jednocześnie są ludzie, którzy nie mają nic w innych krajach, toczą się wojny, to jest jakby zupełnie inny świat niż ten, w którym się urodziłem.
0: Obviously, if you go back 500 years, there was wars raging, but people had to march to another country and hit them on the head with an axe. But like,
2: oczywiście, jeśli cofnąć się o 500 lat, też szalały wojny, ale ludzie musieli maszerować do innego kraju i uderzać wrogów toporem w głowę. Teraz jednak mamy cyberataki. Któregoś dnia rozmawiałem z przyjacielem, który mieszka w Hiszpanii i zarządza tymi młodymi chłopakami, których produkuje. W pewnym momencie przestał odpowiadać na maile i moje telefony. Po jakimś czasie zadzwonił do mnie z lotniska i powiedział mi, że był cyberatak, dlatego nie odpowiadał na moje wiadomości. Taki cyberatak może zaatakować wiele ważnych miejsc, nawet na system wodociągowy. Teraz wszystko działa zupełnie inaczej i wielu młodych ludzi też na to narzeka.
0: A lot of younger people, you know, are complaining about it too. It's not because I'm older.
2: Wielu moich znajomych, w tym znajomi moich dzieci, mówią, Boże, naprawdę chciałbym, żeby było tak jak kiedyś, jak to opisujesz. Widzę, że to bardzo skomplikowany świat do dorastania. Muszą się mierzyć z wieloma wyzwaniami. Kiedy dorastałem, mój tata miał coś, co nazywało się działką pracowniczą. To oznaczało, że po wojnie w Anglii każda rodzina dostawała maleńki skrawek ziemi, ale wystarczający do uprawy.

0: Avivaje.
1: In our street would be when somebody had some new potatoes. And he got some butter and salt.
0: Świętem na naszej ulicy było, kiedy ktoś miał nowe ziemniaki. Dostał trochę masła i soli, trochę mięty i wszyscy z całej ulicy szli do tego domu, do tej rodziny, żeby to zjeść. A mój tata miał gramofon winylowy i puszczał Franka Sinatra, a wszyscy jedli ziemniaki. To było proste, ale mam z tego piękne wspomnienia. Teraz ludzie mają po 1000 różnych wspomnień dziennie, a wiele, wiele z nich pochodzi z internetu. W Wielkiej Brytanii jest z tym prawdziwy problem, ze spotkaniami poza internetem. Na koncerty, kluby czy zakupy, wszystkie te wspaniałe małe kluby, gdzie zespoły zaczynały grać, jak Mals Club czy inne, teraz się zamykają, przez co te młode zespoły nie mogą sobie pozwolić na granie w tych miejscach, aby ćwiczyć i się rozwijać. To jest trochę smutne. Nie podoba mi się to. Lubię bardziej te niezależne, małe wytwórnie i małe społeczności.
1: I think there's only 7 companies owning all of the food in the world. I don't think I like that. I like more the indie little labels and the little communities, you know.
2: To była prawdziwa przyjemność gościć dzisiaj w Radiu Złote Przeboje legendę muzyki Dave'a Stewarta. Pięknie dziękuję Ci za Twój czas.
0: Ja również bardzo Ci dziękuję.
2: A skoro już światowe gwiazdy pojawiają się w specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka, teraz jeszcze jedna legenda. Tym razem będzie to legenda lat 80. Rick Astley.
3: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
2: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje legenda Rick Astley. Miałem twój plakat w pokoju, jak byłem nastolatkiem.
4: Showing your age.
5: To teraz wiadomo, ile masz lat.
2: Powiedz mi, jaki jest sekret twojej ciągłej popularności pomimo nowych trendów w muzyce? Masz jakiś?
4: To be honest, I don't think it's been constant.
5: Szczerze, nie powiedziałbym, że to nieprzerwana popularność. Byłem bardzo popularny przez może 4 czy 5 lat w latach 80., na początku lat 90. Później przeszedłem na emeryturę. Nie robiłem w zasadzie nic w związku z moją karierą przez bardzo długi okres. Może kilka małych projektów, ale nic poważnego. Od 10-12 lat znowu zacząłem koncertować. Ale to zupełnie co innego niż nagrywanie płyt, bo nie ma promocji, udzielania wywiadów. To tylko wyjście na scenę i zagranie koncertu, ale wszystko polega tylko na muzyce. I wydaje mi się, że moje początki nie skupiały się na muzyce. Za to polegały na udzielaniu wywiadów, na pojawianiu się w telewizji, a nie nagraniu muzyki. Więc nie powiedziałbym, że to ciągłe, ale przez te ostatnie 10-12 lat sprawiło mi to dużo więcej przyjemności, bo ciągle gram koncerty. W tym wszystkim chodzi o granie na żywo. Więc nie, moja kariera nie była nieprzerwana. Powiedziałbym, że istnieje tylko kilku artystów, którzy cały czas tworzą.
2: Ostatnio rozmawiałem z jednym z największych polskich artystów. Powiedział mi, że gdyby miał rozpoczynać karierę dzisiaj, musiałby wziąć udział w programie typu Idol albo X Factor. Co myślisz o takich programach?
5: Wydaje mi się, że te programy stały się zupełnie inną kategorią. Ludzie nie oglądają takich programów, żeby sprawdzić, kto będzie kolejną wielką gwiazdą muzyki. Oglądają je, bo to sobotni wieczór przed telewizorem, bo zawsze dzieje się tam coś szalonego. Wydaje mi się też, że w takich programach liczy się bardziej gra aktorska niż talent. Dodatkowo dziwna sprawa jest taka, że często osoby, które wygrywają te programy, niekoniecznie odnoszą wielkie sukcesy w swojej karierze. Mogą okazać się odpowiednimi osobami, które wygrywają tego rodzaju program, ale niekoniecznie radzą sobie później z na przykład 10-letnią karierą. Popatrz przykładowo na zespół One Direction, który był jednym z najpopularniejszych zespołów w Wielkiej Brytanii. Odnieśli ogromny sukces na całym świecie, a nie wygrali tego typu programu. To bardzo interesujące, że to nie zawsze ci, którzy wygrywają te programy. Nie wydaje mi się, żebym ja wygrał taki program. Nie wiem, czy dostałbym się nawet do finału.
2: Rick Astley dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Przez 30 lat na pewno zagrałeś kilka tysięcy koncertów. Miewasz jeszcze tremę? Czy to jest jakiś rodzaj podekscytowania?
5: Nie powiedziałbym, że to trema, ale trochę stresu, nerwów. Uważam, że musisz się trochę stresować przed występem. To jest rola adrenaliny. Nawet w sporcie, kiedy spojrzysz na zawodniczki i zawodników, czasem zamieniają się w istne zwierzęta, gotowe do akcji. I tak wydaje mi się ma każdy z nas. Ja jestem dość spokojną osobą i mogę tak wyglądać, ale w środku zawsze przygotowuję się do akcji. A znam osoby, które występując, często przed występem dziwnie się zachowują. Przykładowo, jeśli nie mają przy sobie jakiegoś konkretnego długopisu, no to jest problem. Nie ma to nic wspólnego ze śpiewaniem, ale jest to coś w stylu: potrzebuję tej herbaty, tej konkretnej herbaty i tego długopisu. Dziwne.
2: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Riga Slay. Niektórzy mówią, że twój nowy album jest pewnego rodzaju mostem pomiędzy teraźniejszością a latami 80. Co o tym myślisz?
5: Oczywiście, kilka ostatnich lat. W 2016 roku wydałem album, nazwałem go 50, bo tyle miałem wtedy lat. Nagrałem tę płytę w garażu, w moim studiu w garażu. Grałem na wszystkich instrumentach, zrobiłem wszystko sam. I ideą tego albumu dla mnie był mój kryzys wieku średniego. To była moja przejażdżka Harleyem Davidsonem przez Amerykę. To był mój sposób na kryzys wieku średniego. Zrobiłem ten album dla siebie, nie oczekując, że ujrzy światło dzienne, i okazało się, że ta płyta wypadła świetnie. Numer jeden w Wielkiej Brytanii. Płyta uzyskała platynę, co myślę, że nawet dla młodego artysty musi być niesamowite, a co dopiero dla takiego staruszka jak ja, wychodzącego z garażu z nowym albumem. To niesamowite. Dla ludzi, którzy lubią stare hity i nowe piosenki, jak płyty The Best Of z największymi przebojami, na takich płytach jest to pewne połączenie muzyki ze wszystkich lat tworzenia. Zwróciłem się do moich menadżerów i wytwórni. Nie można po prostu wyrzucić tych starych hitów. One już były. W internecie jest już wszystko, więc trzeba robić coś nowego. Więc nagrałem nową piosenkę. Nagrałem także 10 lub 11 starych piosenek w nowej aranżacji. To było coś fajnego i jednocześnie dziwnego i strasznego, bo Never Gonna Give You Up kończy 32 lata, więc zrobienie tej piosenki w zupełnie inny sposób było dla mnie bardzo dziwne, będąc szczerym. I kiedy będziemy to grać na koncert, to będzie dopiero interesujące, bo muszę zagrać kawałek po staremu, w oryginale, muszę to zaśpiewać i dobrze, ale na pewno zagramy kilka piosenek w nowej aranżacji, więc to może być coś dziwnego i innego.
2: Powiedz mi, jak myślisz, czy styl z lat 80. powróci?
5: Tak, na pewno. Widać to na pewno w modzie, w ubraniach. Właściwie myślę, że przechodzimy już do lat 90. Lata 80. to już starocie. Ale nawet jeśli popatrzysz na programy telewizyjne, no to one też wracają w nowych wersjach. Biorą film z lat 70., dodają kilku nowych aktorów i mamy nową wersję. Z muzyką jest trochę inaczej. Wydaje mi się, że dzisiejsze dzieciaki nie chcą słuchać muzyki swoich rodziców. To najgorsza rzecz na świecie. Ale i to się zmienia. Obecne pokolenie młodych osób naprawdę słucha wszystkiego. Mogą słuchać Elvisa i nieważne, czy on żyje, czy nie. Jeśli lubią jakąś piosenkę, to po prostu ją lubią, a zaraz po Elvisie będą słuchać Slipknot, a zaraz po tym Madonny, i nie jest to dla nich ważne. Nie mówię tego w negatywnym tego słowa znaczeniu. Oczywiście zależy im na muzyce w ten sposób, w jaki mi zależało, kiedy byłem w ich wieku, ale oni nie mają problemu z tym, żeby słuchać jednej rzeczy, a za chwilę posłuchać czegoś zupełnie innego. Kiedy ja byłem młody, nie robiliśmy tak. Kiedy kupiłem jakąś płytę, no to słuchałem jej w domu do upadłego. Kiedy słuchałeś rocka, to słuchałeś tylko rocka. Lubisz soul? Słuchasz tylko soulu. I to się zupełnie zmieniło. Lata 70., 80., 90., cokolwiek to jest, ludzie są bardziej otwarci na słuchanie wszystkiego.
2: Słuchaj, widziałem twój niezwykły występ na scenie razem z Foo Fighters. Jak do tego doszło w ogóle?
4: It started in Japan because we did a festival and they headlined.
5: Właściwie zaczęło się to w Japonii, w trakcie festiwalu, podczas którego występowaliśmy, a oni byli główną gwiazdą. Festiwal trwał 2 dni i podczas drugiego wieczoru udało nam się pójść na ich koncert i być bardzo blisko sceny. Osobiście nigdy wcześniej ich nie poznałem i nagle Dave Grohl, wokalista, zobaczył mnie i podszedł w trakcie koncertu. Przyszedł, przywitał się: cześć, jestem Dave, cześć, jestem Rick. I 1,5 godziny później jeden z techników podszedł i dał mi mikrofon i mówi: Dave chce, żebyś wszedł na scenę. Byłem w szoku. Jak to Dave chce mnie na scenę? Na scenie Dave podszedł i szepnął: zagramy twój utwór, ale w wersji Smells Like Teen Spirit. Na co ja? Okej, w porządku. i zobaczyło to 50 tysięcy ludzi.
2: Poczytałem trochę komentarzy pod jednym z twoich teledysków na YouTubie i znalazłem taki: legenda wróciła. Co o tym myślisz?
4: I think legend is thrown around way too much. You know, there's probably...
5: Wydaje mi się, że słowo legenda jest wykorzystywane zbyt często. Powiedzmy sobie szczerze, tak naprawdę jest może 20 legend w świecie muzyki, ale łatwo powiedzieć, łatwo nazwać kogoś legendą. Wydaje mi się, że bycie legendą to zupełnie coś innego. Paul McCartney to legenda. Jest ich kilku, nie tak dużo.
2: A powiedz mi, co myślisz, kiedy widzisz przed sceną kolejne pokolenie swoich fanów?
4: Well, obviously most people who come to a gig of mine are of a certain age because they were there when...
5: Na pewno część moich fanów to grupa ludzi w określonym wieku, bo to osoby, które dorastały przy moich pierwszych płytach. Tak jak powiedziałem wcześniej, to jest całkiem interesujące, że młodzi ludzie cieszą się odkrywając różne rodzaje muzyki, ale jest to dziwne, kiedy widujesz ich na koncercie. Zdarzyło mi się kiedyś przerwać koncert, to było gdzieś w Ameryce. Zauważyłem czterech chłopaków, mieli chyba po 18 lat. Byłem bardzo zdziwiony, kiedy ich zobaczyłem. Zatrzymałem więc zespół, poprosiłem, żeby światło padło na nich i zapytałem: co wy tu robicie? Czy wasze mamy zachorowały i wy zabraliście im bilety? Na koniec zaprosiłem ich na scenę, żeby zaśpiewali ze mną. To było zadziwiające. 18-letni faceci na moim koncercie. No ale większość fanów jest oczywiście dojrzalsza. To jest też zadziwiające, kiedy idę na koncert jakiejś kapeli. Przewiduję, że będą ludzie w wieku 40, 50 lat, a później rozglądam się i widzę nastolatków na koncercie Fleetwood Mac. Bo po prostu bardzo im się to podoba. Jeszcze nie było ich na świecie, kiedy powstawały ich płyty, ale je po prostu uwielbiają. To jest niesamowite.
2: Rick Astley dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Jeden z największych artystów polskiej muzyki powiedział mi, że nie znosił lekcji muzyki w szkole. Jak to było z tobą?
5: Tak naprawdę nie miałem lekcji muzyki w szkole. Miałem kilka lekcji gry na pianinie. Moja mama świetnie gra na pianinie. Pierwszym instrumentem była dla mnie perkusja. Zacząłem, gdy miałem 15 lat i nigdy nie zaprzestałem gry na perkusji. Grałem nawet w zespołach jako perkusista. Myślę, że problem jest w tym, że kiedy jesteś nastolatkiem, to chcesz grać muzykę, jaką słyszysz na płytach, które kochasz. Nie chcesz uczyć się muzyki klasycznej. No może nie wszyscy, ale jeżeli chcesz uczyć się grać na instrumencie poprawnie, musisz zacząć od początku, tak jak uczyli się wszyscy od tylu lat. Większość dzieciaków chce nauczyć się dwóch lub trzech akordów i grać to, co jest teraz popularne. Na pewno teraz to się zmieniło, od czasów, kiedy ja byłem nastolatkiem, i na pewno jest teraz wielu nauczycieli muzyki, którzy wybierają nowe metody, żeby zainteresować uczniów. Ale sam zacząłem grać w zespołach kilka lat po narodzeniu muzyki punkowej i to na pewno zmieniło postrzeganie ludzi, jak powinien wyglądać zespół i kto może grać w zespole. Nie musiałeś być dobrym, żeby grać. Wystarczyło, że chcesz grać. I to punk zmienił tę świadomość u ludzi.
2: Rick Astley dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Powiedz mi, pamiętasz swoją reakcję, kiedy po raz pierwszy usłyszałeś swoją piosenkę w radiu?
5: Nie wiem, czy pamiętam to dobrze. Wydaje mi się, że siedziałem w kawiarni niedaleko studia, w którym nagrywaliśmy. To było dla mnie dziwne doświadczenie, ponieważ często przychodziliśmy do tej kawiarni, nagrywając płytę. W dodatku pracowałem w tym studiu przez rok, zanim doszło do nagrania płyty. To może wydawać się dziwne, kiedy słyszysz, wiesz, jak płyta jest przygotowywana, nagrywana, a później słyszysz ją w normalnym środowisku w radiu. To takie pokręcone. Oczywiście to zupełnie coś innego, gdy siedzimy tu razem i wiem, że na pewno usłyszymy moją piosenkę, a co innego, kiedy siedzę w samochodzie i w radiu nagle słyszę moją piosenkę. To do dziś jest dla mnie coś dziwnego. Jedna z rzeczy, która jest dla mnie naprawdę zadziwiająca, to przykładowo, kiedy jestem w Stanach, jadę samochodem i słyszę moją piosenkę. Myślę, czy to oznacza, że ktoś taki jak Al Green czy Bill Withers, ktoś, kogo uwielbiałem jako dzieciak i bardzo go szanuję, to oznacza, że on też może słuchać teraz mojej piosenki? To jest dla mnie niesamowite.
2: Pamiętam, rozmawiałem kiedyś z Rodem Stewartem, powiedział mi, że muzyka w internecie to absolutnie fantastyczna rzecz, no pod warunkiem, że internauci płacą za muzykę. Co sądzisz o nowych platformach, nie wiem, takich jak Spotify i YouTube?
4: Yeah, I think YouTube is probably a different thing.
5: Wydaje mi się, że YouTube to zupełnie inna kategoria. Oczywiście Spotify zmienia sposób, w jaki przemysł muzyczny zarabia pieniądze. Kiedy przemysł przekaże te pieniądze artyście, tego nie wiem, to temat na inną rozmowę, tylko żartuję. Biznes muzyczny zawsze zarabiał pieniądze i zawsze będzie. Musi tylko znaleźć kolejne sposoby na robienie tego. Myślę, że wytwórnie płytowe przespały ten moment, kiedy rozpoczęła się era ściągania plików z internetu. Po prostu to przegapili. Ale wydaje mi się, że już zrozumieli, na jakiej zasadzie ludzie chcą dostępu do muzyki w dzisiejszych czasach. Wielkie gwiazdy na pewno zarabiają dużo kasy na Spotify. To tylko niekorzystne dla mniej popularnych artystów, ale to zupełnie tak samo jak w dawnych czasach. Kiedy nie byłeś aż tak popularny, nie sprzedawałeś płyt, więc to właściwie to samo. To, co mi się w tym wszystkim podoba, to to, o czym już wcześniej rozmawialiśmy. Masz 15-latka z Nowej Zelandii, Argentyny, czy Polski, czy Anglii, który ma dostęp do wszystkiego. Mogą natknąć się na coś, tak jak ja kiedyś w sklepie z płytami. Znaleźć coś i pomyśleć, co to jest. Tylko nie muszą już siedzieć w sklepie z płytami, który jest otwarty od 9 do 17. Mają ciągły dostęp do muzyki i to jest bardzo ważne. Dobrze by było, żeby ludzie byli za to wynagradzani, ale ostatecznie ludzie zarabiają też na koncertach i na innych wydarzeniach. Czy będą zarabiać na rzeczywistej sprzedaży muzyki, to już inna sprawa. Poza tym Rod Stewart ma kilka Lamborghini. Na pewno ma się w porządku.
2: Okej, porozmawiajmy o twojej piosence Every One of Us. Czy to prawda, że nagrałeś wszystkie instrumenty sam?
4: Yeah, I do that now. Yeah, that's how I make the records really.
5: Tak, właściwie tak to teraz robię. Wszystko sam. Kiedy parę lat temu nagrałem album 50, robiłem to dla siebie. To nie był żaden test. Czasem trzeba odpowiedzieć sobie na pytania, czym jestem, kim jestem, co mi pozostało. I dlatego zrobiłem tę płytę. I sam proces tworzenia jej sprawiał mi ogromną przyjemność. Nie jestem najlepszym muzykiem, ale jeśli zostawisz mnie w ciemnym pokoju na wystarczająco długo, mogę stworzyć płytę. I tak się właśnie stało. I dalej tak robię. Niektóre utwory na płycie The Best of Me, jak na przykład Forever and Ever, Never Gonna Give You Up, gra mój zespół, z którym gram na koncertach. To całkiem fajne, ale lubię to robić też samemu. Bo kiedy coś pójdzie nie tak, możesz winić tylko siebie. Kiedy to napisałeś, zagrałeś i wyprodukowałeś, to zależy tylko od ciebie. I wtedy czuję też, że to moja płyta.
2: A co z nową wersją Never Gonna Give You Up? Czy nagranie nowej wersji takiego hitu to jest łatwa sprawa?
5: To trochę dziwne, bo to dosłownie jakby moje DNA jest w tej piosence. Stanowi ogromną część mojego życia. Musisz też uważać, żeby nie zezłościć fanów, dla których ta piosenka powinna zostać w takiej wersji, jaką ją stworzyłem na początku. Ale myślę, że udało mi się zrobić to z szacunkiem. Pozostała ta sama melodia. Zmieniliśmy tylko trochę szyk muzyczny. Prosta wersja na pianinie. Ta wersja jest trochę mroczniejsza. No i oczywiście ta piosenka dzięki tak zwanemu Rick Rollingowi. Wiesz, czym jest Rick Rolling? Tak, wiedziałem. Będziemy o tym rozmawiać w którymś momencie. Dzięki Rick Rollingowi powstało tyle innych wersji tego utworu, które możecie znaleźć w internecie. Jest taki serial Westworld, kojarzysz? Okej. Okay. Był taki stary film Westworld z lat 70. i teraz zrobili z tego serial. Kiedy wrócili z drugim sezonem, dwie aktorki wykonały Never Gonna Give You Up, ale w bardzo wolnej, mrocznej wersji. I absolutnie się zakochałem w tej wersji. Bardzo mi się spodobała. To jednak trochę dziwne, że ktoś wykonuje piosenkę, którą znasz tak dobrze, a robi to w zupełnie inny sposób. I właśnie takie rzeczy spowodowały, że pomyślałem, żeby wziąć kilka utworów i nagrać je w zupełnie innych aranżacjach. To zupełnie jak przeniesienie ich do innego świata.
2: Rick Astley w Radiu Złote Przeboje. Jeden z twoich albumów nosi tytuł Free. Czy to jest nawiązanie do współpracy z producentami Stock, Aitken i Waterman?
5: Trochę tak. Oni robili płyty w pewien określony sposób i nie było mowy, żeby to zmienić. Tak jak mówiłem, grałem na perkusji, a tu nie było miejsca na perkusję w studiu. To był czas na przykład maszyny perkusyjnej i początki samplowania, więc rozumiem to. Ale na płycie Free nagraliśmy kilku moich ulubionych perkusistów. Przy kilku piosenkach pracowaliśmy z chórem, było brzmienie prawdziwych strun, było mnóstwo innych rzeczy, na które nie mógłbym sobie pozwolić ze Stockiem, Aitkenem i Watermanem. Wiedziałem, że ta płyta prawdopodobnie nie odniesie wielkiego sukcesu, no, na pewno nie odniesie takiego, jaki odniosłaby, gdybym współpracował z nimi. Ale nie zależało mi wtedy na tym. Byłem młody i chciałem zrobić coś innego. Pomyślałem też, że przecież nie będę tego robić zawsze, bo nawet jeśli chcę, czy ludzie by tego chcieli, to to jest muzyka pop, dostajesz tylko kilka lat bycia na topie, chyba że jesteś Madonną czy Kylie Minogue. Dostajesz kilka lat i to wszystko, więc pomyślałem, chcę zrobić kilka płyt i zyskać doświadczenie przy ich tworzeniu. Jestem bardzo wdzięczny, że spotkałem Stocka, Aitkena i Watermana, bo napisali Never Gonna Give You Up i Together Forever, ale jest tyle możliwości w nagrywaniu w studiu, że aż szkoda poświęcić się tylko na nagrywanie w ten sam sposób. Więc tak, pomyślałem, że byłoby to zabawne nazwać tę płytę Free. Nie było to w żaden sposób gniewne oznajmienie. To po prostu było dla mnie zabawne, bo byłem wolny i mogłem robić, co chciałem.
2: Rick Astley w Radiu Złote Przeboje. Zagrałeś koncerty w wielu krajach na całym świecie. Czy są jakieś różnice między publicznością w różnych państwach?
4: I think the main thing is just being able to talk to the audience and obviously
5: Myślę, że główną różnicą jest możliwość komunikacji i rozmowy z publicznością. I oczywiście to, co odkryłem w ciągu kilku lat, to fakt, że w wielu państwach mówi się coraz więcej po angielsku. Nie wiem, czy to amerykanizacja, czy internet, więc możesz sobie pozwolić na więcej dowcipów i żartowanie z publicznością. I oni rozumieją, kiedy chcesz się z czegoś pośmiać. Bo dawniej, kiedy chciałem troszkę pożartować z publicznością, bałem się, że przez przypadek ich obrażę. Więc wydaje mi się, że teraz jest dużo prościej, gdziekolwiek jesteś w świecie. Mówi się też, że na przykład, o, Japończycy są tacy uprzejmi. Wcale nie są. Świat bardzo się zmienił. Moja pierwsza płyta wyszła w 1987 roku. Rozmowa o tym może być nudna dla Polaków, ale moja pierwsza podróż za granicę to wyjazd do Berlina. I jak pomyślę o tym, jak Berlin wyglądał w 87, to było zupełnie inne miejsce w porównaniu z tym, czym Berlin jest teraz. Zresztą tak samo jest w Polsce. To jest zupełnie inny świat. Wydaje mi się, że dzisiejsza publiczność jest bardziej połączona. Kiedy spojrzysz w telefon, coś zobaczysz. Wszyscy na świecie to już widzieli. Więc to zupełnie inny świat.
2: Porozmawiajmy trochę o polityce, o Brexicie. Co o tym myślisz?
5: Myślę, że to niezły bałagan. Szczerze powiedziawszy, w ogóle nie wierzę w politykę. Nie wydaje mi się, żeby cały system polityczny dobrze pracował w naszym kraju, właściwie w każdym kraju. Wydaje mi się, że teraz, właśnie teraz, w ciągu ostatnich 6-12 miesięcy, coraz więcej młodych osób interesuje się polityką. W szczególności za sprawą klimatu, kryzysu klimatycznego i tej całej politycznej sprawie. Ale w kwestii wiary w politykę, czy ktoś w ogóle wierzy w to, co jakikolwiek polityk ma do powiedzenia? Czy ktokolwiek w to wierzy? Ja ledwo ufam w to, co jest w wiadomościach, pomijając polityków, i wydaje mi się, że wiele osób jest podobnego zdania. Wystarczy popatrzeć na historię, cofnąć się 3, 5, 10 lat i większość z tych rzeczy, które mówili politycy, choć niektórzy bardzo mocno w nie wierzą. Mogą wierzyć, mówić, że Brexit to najlepsza rzecz lub Brexit to najgorsza rzecz, a za 5 lat powiedzą, wiem, że tak powiedziałem, ale nie miałem tego na myśli. Więc to absolutny bałagan, cała ta sytuacja.
2: Legenda lat 80.
6: Okay.
5: Nie możesz powiedzieć legenda. Koleś z lat 80.
2: Rick Astley w Radiu Złote Przeboje. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: To ja dziękuję. Dziękuję.
6: Thank you. Thanks a lot.
2: Rick Astley, skoro dzisiaj światowe gwiazdy w programie Cała Muzyka, przypomnijmy sobie jeszcze nasze radiowe spotkanie z mistrzem muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre.
3: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
2: Dzisiaj w Radiu Złote Przyboje postać niezwykła, artysta, który z pewnością zmienił światową muzykę. Jean-Michel Jarre, witaj. Welcome.
7: Thank you for welcoming me.
8: Dzięki za zaproszenie. Rozmowa z polskimi przyjaciółmi, mediami czy fanami to dla mnie zawsze wielka przyjemność. Cieszę się z tej okazji.
7: I'm ready.
2: Na pewno porozmawiamy o tych kilku dekadach na scenie, ale muszę cię zapytać o twój stosunek do naszego kraju, do Polski, bo wydaje mi się, że jest szczególny. Czy to dlatego, że twoja pierwsza płyta odniosła właśnie w Polsce wielki sukces, czy to kwestia naszej historii?
7: Both, I would say. On a personal level, what happened when I released.
8: Myślę, że jedno i drugie. Od strony osobistej, kiedy wydałem album Oxygen, pierwsze listy z wyrazami uznania, poza tymi z mojej rodzinnej Francji, przyszły właśnie z Polski. Od samego początku czułem tę tajemniczą więź z polską publicznością. Zawsze też uważałem Polskę za samo serce Europy. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w Paryżu, czy w Warszawie, czujemy, że należymy do tego samego kręgu kulturowego i mamy te same korzenie.
7: W
8: młodości ogromny wpływ mieli na mnie polscy muzycy i polskie kino.
7: Polish musicians and by movies, by the Polish cinema. From my teenage and even my childhood.
8: Te związki z waszą kulturą towarzyszyły mi od dzieciństwa.
7: Connections with Polish culture, Polish music and cinema also.
8: Później miałem przywilej wielokrotnie u Was występować, a jednym z moich najpiękniejszych wspomnień pozostaje koncert w Gdańsku z okazji rocznicy powstania Solidarności.
7: Perform in Poland lots of time and of course one of my dearest recollections of all time is the concert I've done in Gdańsk for the anniversary of Solidarność.
6: Prawdziwa legenda muzyki, chociaż zdaję sobie sprawę, że słowo legenda jest nadużywane, ale w twoim przypadku pasuje idealnie. Czujesz się legendą, człowiekiem spełnionym, jako artysta oczywiście?
7: Not really. I don't know exactly what it means. I feel very privileged to, you know, to have been at the beginning of...
8: Szczerze, nie bardzo. Nawet nie wiem, co to dokładnie znaczy. Czuję się po prostu wybrańcem losu, bo byłem przy narodzinach muzycznej i technologicznej ewolucji. Miałem okazję tworzyć muzykę elektroniczną w czasach, gdy ona dopiero ratkowała. Przeszedłem przez trzy różne przełomy, zaczynając od pojawienia się pierwszych syntezatorów.
6: Pamiętam, rozmawiałem z kilkoma artystami na temat różnic między małymi klubowymi koncertami, a tymi największymi. Sting powiedział, że to kompletnie różne sprawy. Tymczasem ty w jednym z wywiadów powiedziałeś, że dla ciebie nie ma większej różnicy.
4: You said there's no difference for you. Why is that?
7: Of course, being in a small club and being outdoor is different, but what I mean by this is actually by the end of the day.
8: Oczywiście, technicznie to inne doświadczenia, ale ostatecznie każdy występ to unikalna chwila, którą dzielisz z publicznością jako całością.
7: And there is a very mysterious chemistry between these two elements, the performance and the stage and the performers and
8: między artystą na scenie a tłumem zachodzi tajemnicza chemia. Albo ona jest, albo jej nie ma i nigdy do końca nie wiadomo, od czego to zależy. Dlatego uważam, że granie dla 200 osób czy dla 200 tysięcy to z punktu widzenia emocji i przekazu dokładnie to samo zadanie.
6: Przypominają mi się te wszystkie niezwykłe wydarzenia, o których czytałem przed laty. Tym bardziej cieszę się, że jest mi dane z tobą rozmawiać. Pamiętam, jak przeczytałem, że za sprawą twojego koncertu w Pekinie postanowiono wyłączyć prąd w kilku dzielnicach. Jak do tego doszło?
4: Lost power during the show. Is that true?
7: So it was in a sense worse than that. They didn't lose the power. I mean...
8: Sytuacja była nawet bardziej kuriozalna. To nie był przypadek. Rząd celowo odłączył zasilanie w całych dzielnicach, żeby starczyło prądu na nasze show. Wtedy o tym nie wiedzieliśmy. Dopiero później znajomi Chińczycy opowiadali mi, że pamiętają tamten wieczór, bo nagle siedzieli w ciemnościach. Do dziś przepraszam tych ludzi. Część mieszkańców tamtej dzielnicy zaprosiliśmy później na mój kolejny koncert w zakazanym mieście. Chcieliśmy im to jakoś wynagrodzić.
7: Sorry about all these people, but of course because of them this amazing.
8: Ale to dzięki ich poświęceniu to wydarzenie w ogóle mogło się odbyć.
7: And you know, for me it was really, I think on both sides probably it was really like playing on.
8: Dla mnie to było jak granie na księżycu.
7: My show and my concert in those days was already something quite unique.
8: Moje występy wtedy były czymś nowatorskim nawet dla zachodniego widza, a co dopiero dla chińskiej publiczności, która była odcięta od nowoczesnej kultury. To spotkanie dwóch światów było czymś niezwykłym.
7: Like if aliens were coming to Earth for them and for me to also being in front of an audience. We've been cut off from so many things about modern culture was also something very special.
6: Twój największy do tej pory koncert odbył się w Moskwie, 3,5 miliona widzów. Publiczność w Polsce pewnie będzie mniejsza, ale potrafi reagować za to bardzo żywiołowo. Czy są różnice, jeżeli chodzi o publiczność i jej reakcje w różnych krajach?
7: I think yes, I would say that the Polish audience is always very special to me.
8: Tak, polska publiczność ma w sobie coś wyjątkowego.
7: But what I can say on a personal level is there is a kind of amount of.
8: Nie wiem, czy to wasza cecha narodowa, czy nasza wspólna relacja, ale zawsze czuję u was ogrom miłości, entuzjazmu i taką specyficzną więź, której nie spotyka się wszędzie.
7: Yes, a kind of connection which is not necessarily the case in some other countries.
8: Każdy kraj ma swój charakter. Skandynawowie na przykład są bardziej powściągliwi w ekspresji, choć w środku przeżywają muzykę równie mocno.
7: They will be quite not necessarily showing so much, but by the end of the day, they are very also receptive to what you do. So you know, I think every culture, every country has its own specific.
6: Twoje płyty sprzedają się w milionowych nakładach, ale z drugiej strony masz na swoim koncie historię płyty nagranej w jednym egzemplarzu. Mówię o Music for Supermarkets. Oryginalne taśmy zostały zniszczone. Zastanawiam się, jak wytwórnia na to zareagowała.
7: I must say that my record label at that.
8: Miałem wtedy małą, niezależną wytwórnię. Jej szef, Francis Dreyfus, doskonale rozumiał mój zamysł, więc byliśmy dogadani. Ale reszta branży była w ciężkim szoku. Dostawałem wręcz obraźliwe listy od wielkich koncernów, które nie łapały, o co mi chodzi. A ja chciałem pokazać coś, co dziś nazwałbym pierwszym NFT. Innym sposobem postrzegania unikalności dzieł sztuki.
7: Piece of art of a creation with the audience. So that was one point. The other side was also that it was at the beginning of the CD era.
8: To był też początek ery CD. Branża wmawiała wszystkim, że płyta kompaktowa to święty graal, produkt niezniszczalny, który zostanie z tobą na zawsze.
7: This product, this piece of plastic forever, and it will have your music forever, which was not true, because at the beginning of the CD era, 5 years later.
8: To było kłamstwo. Już 5 lat później pierwsze odtwarzacze nie czytały tych płyt.
7: And the other thing, the reason of behind Music for Supermarkets is for the first time, so the industry decided to sell.
8: Chciałem też zaprotestować przeciwko traktowaniu muzyki jak towaru z marketu, który leży na półce obok pasty do zębów.
7: In supermarket like any other products, and I thought it was in those days quite not right, and this is the reason behind.
8: Cała ta akcja stała się głośnym happeningiem i dała mi sporo artystycznej frajdy.
6: W swoim repertuarze masz mnóstwo niezwykłych instrumentów. Najbardziej widowiskowe to chyba harfa laserowa, ale używałeś też instrumentu o nazwie teremin. Zastanawiam się nad jednym. Współczesna technika daje nam właściwie nieograniczone możliwości, w których możemy się odrobinę zagubić. Czy to dlatego sięgasz po te instrumenty?
7: I think it's always technology has always been a catalyst for.
8: Technologia od zawsze napędzała proces twórczy.
7: No Vivaldi with violin, no Jean-Luc Godard or Polanski.
8: Nie byłoby Vivaldiego bez skrzypiec, Polańskiego bez kamery, Hendrixa bez prądu, ani muzyki elektronicznej bez syntezatorów.
7: Bad Bunny without electricity. And no Jean-Michel Jarre and lots of other electronic musicians these days without electronic components. So technology has always been a
8: tool. To tylko narzędzia.
7: And especially of course in electronic music.
8: Na początku mojej drogi martwiło mnie, że maszyny nie są projektowane do występów na żywo, tak jak instrumenty akustyczne.
7: Because the machines and the synthesizers.
8: Dlatego zacząłem szukać sposobów, by wydobyć tę muzykę na scenę. Harfa laserowa to świetny przykład. Pozwala przełożyć dźwięk na światło i pokazać fizyczność wykonania w zupełnie nowy sposób.
6: Jean-Michel Jarre,
5: prawdziwa legenda muzyki, Jean-Michel Jarre. Pięknie dziękuję za twój czas.
8: Cała przyjemność po mojej stronie. Dzięki i do zobaczenia. Zobaczenia w Polsce.
6: Jean-Michel Jarre. Za chwilę cofniemy się do czasów, kiedy istniał jeszcze mur berliński, a rzeczywistość wokół nas wyglądała zupełnie inaczej. Nena.
3: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
6: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje gość niezwykły, absolutnie fantastyczna Nena. Witaj.
9: Hey, hello, how are you?
6: Słuchaj, zacznijmy od samego początku. Czy pamiętasz ten moment przed laty, jako mała dziewczynka pomyślałaś sobie, to jest to, chcę śpiewać?
9: Als ich sehr, sehr klein war, habe ich keine Pläne gehabt.
10: Kiedy byłam bardzo, bardzo mała, nie miałam żadnych planów na życie. Po prostu cały swój wolny czas spędzałam na łonie natury, w lasach. Zawsze mieszkałam gdzieś na wsi z moją rodziną i byłam bardzo związana z przyrodą. Kiedy stałam się nastolatką, zaczęłam intensywnie słuchać różnych płyt. Bardzo lubiłam Ramones, Blondie, a niedługo później też Neila Younga, Pink Floyd i innych. Wtedy poczułam jakąś inspirację. Pomyślałam o tej muzyce, która w moich myślach zawsze przenosiła mnie w wielki, szeroki świat. Sprawiła, że pomyślałam, kurczę, tworzenie własnej muzyki byłoby super. To pragnienie nie było jakimś wielkim marzeniem, a raczej po prostu przeświadczeniem, że to mogłoby być coś pięknego. Następnie poprosiłam o swoją pierwszą gitarę na gwiazdkę. Miałam wtedy około 12 lat. Zaczęłam grać na gitarze. Nauczyłam się kilku akordów i to sprawiło, że moje pragnienie stało się jeszcze silniejsze. Wtedy wiedziałam, że dzięki muzyce mogę pokazać się na całym świecie i po prostu dobrze się bawić. Godzinami siedziałam w moim pokoju i w koło powtarzałam i śpiewałam te same piosenki. To one mnie inspirowały. Potem, kiedy miałam 17 lat, właściwie już o tym zapomniałam. Poszłam do klubu, do którego w weekendy chętnie chodziłam potańczyć. Tego dnia podszedł do mnie pewien mężczyzna i powiedział: "Widuję cię tutaj w tym klubie. Jestem gitarzystą i chciałem cię po prostu zapytać, czy chciałabyś założyć ze mną zespół?" Od razu się zgodziłam. Naprawdę nigdy go wcześniej nie widziałam. Odwracam się, a on stoi przede mną i mówi: "Hej, załóżmy razem zespół." Odpowiedziałam: "Tak." I następnego dnia po raz pierwszy w życiu weszłam do sali prób. Wzięłam do ręki mikrofon i tak to wszystko się zaczęło. Mój pierwszy zespół powstał, gdy miałam 17 lat. Nazywaliśmy się wtedy The Stripes.
6: Dzisiaj Nena w Radiu Złote Przeboje. Oczywiście musimy porozmawiać o twoim największym hicie, czyli o 99 Red Balloons. Owe tytułowe balony zostały wypuszczone na koncercie Stonesów w Berlinie Zachodnim w 1982 roku. Możesz nas zabrać do tych czasów?
10: Odpowiadając na twoje pytanie o 99 Luftballons, w 1982 roku byłam ze swoim zespołem na koncercie Rolling Stones w Berlinie. Na koniec koncertu Mick Jagger wypuścił wiele balonów, które przeleciały nad murem w kierunku NRD. Ten widok zainspirował Carlo, naszego ówczesnego gitarzystę, do napisania tekstu. Pomyślał, że jeśli te balony przelecą nad murem i zostaną źle zrozumiane, może to wywołać coś dziwnego. I tak właśnie narodziła się ta piosenka. Dokładnie w 1982 roku na koncercie Rolling Stonesów.
6: A powiedz mi, spodziewałaś się, że to będzie aż tak wielki międzynarodowy hit i po latach swego rodzaju symbol tamtych wydarzeń, symbol tamtej ery minionej?
9: Wir haben uns damals, weißt du, ich habe Musik angefangen.
10: Wiesz, zaczynałam tworzyć muzykę nie myśląc o złotych płytach ani czerwonych dywanach. Byliśmy po prostu świetnym zespołem. To wszystko. Chcieliśmy tworzyć muzykę i pisać piosenki. Mieliśmy nawet kontrakt płytowy. Ale dla nas sukces nie był priorytetem, ani to, dokąd nas zaprowadzi. Po prostu pozwoliliśmy, żeby to wszystko samo do nas przyszło. Pamiętam bardzo wyraźnie, jak Carlo pokazał mi tekst do Luftballons w sali prób. Powiedział mi, że gdy tylko napisał pierwsze kilka wersów, dostał gęsiej skórki. Oboje mieliśmy przeczucie, że to będzie coś wielkiego. Nie wiedzieliśmy dokładnie, co się wydarzy i nie obchodziło nas to. Ale ta piosenka poruszała nas. Po prostu czuliśmy, że będzie wyjątkowa i że wydarzy się z nią coś naprawdę specjalnego.
6: Nena dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Tysiące koncertów. Jesteś na scenie od wielu lat. Co po tylu latach sprawia ci na scenie największą frajdę?
9: Also viele fragen mich immer, ja hast du denn überhaupt noch Lust, deine alten Lieder zu singen und so?
10: Wiele osób ciągle mnie pyta, czy nadal mam ochotę śpiewać swoje stare piosenki. Dla mnie to jest całkowicie jasne. Dopóki jestem na scenie, nigdy nie będzie koncertu Neny bez Luftballons. Upieram się przy tym. Kocham swoją przeszłość, a te tak zwane stare piosenki są zawsze obecne na mojej setliście.
6: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje legenda lat 80., czyli Nena. Jesteś na muzycznej scenie od kilku dekad. Podejrzewam, że wielu artystów, którzy debiutują obecnie, nikt nie będzie pamiętał za 40 czy nawet 30 lat. Powiedz mi, jaka jest tajemnica związana z fenomenem gwiazd lat 80. i 90.?
9: Also, ich glaube, das hat nichts damit zu tun, ob man aus.
10: Występy na żywo są dla mnie zawsze czymś wyjątkowym. Moja odpowiedź na to pytanie jest prosta. Nie ma w tym żadnej magicznej formuły. Zawsze przed koncertem skupiam się, a potem ja i mój zespół po prostu dajemy z siebie wszystko. Więc myślę, że to nie ma nic do rzeczy, czy to jest z lat 80., 90. czy 60. Chodzi po prostu o to, co chciałoby się wnieść do świata. Zawsze dbałam o to, żeby moje życie trwało. Żeby zawsze czerpać inspiracje z mojego życia i wszystkich moich doświadczeń. Istnieje życie po Luftballons. Mam ogromny repertuar piosenek.
6: Wspaniała Nena. Dzisiaj w specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka. I to na dzisiaj wszystko. Miłego weekendu.

0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Marianne, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.

0: reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
0: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50% taniej.

0: Elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.

0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Reklama. Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
5: Niedziela, godzina 8. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: Szalony mecz o brąz na mundialu. Mnóstwo bramek. Anglia wygrywa z Francją. Rosja atakuje Kijów. To najpotężniejszy atak na stolicę. Ponad połowie Polaków zdarza się zastąpić portfel smartfonem. Michał Pieszkała, dzień dobry. Brązowy medal piłkarskich mistrzostw świata dla reprezentacji Anglii. Kibice w Miami zobaczyli aż 10 goli. To było szalone spotkanie. Anglicy zdeklasowali Francuzów w pierwszej połowie. Do przerwy prowadzili aż 4-0. Przed zmianą strony trener Francji skutecznie wstrząsnął jednak swoim zespołem. Przeprowadził aż 4 zmiany i to przyniosło efekt. Francuzi od początku drugiej połowy zaczęli gonić. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 6-4 dla Anglii. Piłkarskich emocji nie koniec, bo przed kibicami jeszcze finał mundialu o 21 polskiego czasu. Hiszpania zmierzy się z Argentyną. Rosja wystrzeliła w nocy w stronę Kijowa 40 pocisków balistycznych w ciągu 40 minut. Jak podali Ukraińcy, to był najpotężniejszy atak na Kijów w czasie całej inwazji na pełną skalę. W stolicy słychać eksplozje, w mieście rozprzestrzenia się toksyczny dym z pożarów. Według mera Kijowa, Witalija Kliczki, trafione zostały budynki mieszkalne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla 10 województw. Możliwe są silne opady deszczu oraz porywy wiatru, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Ostrzeżeniami objęta została cała południowa połowa Polski. A ponad połowa, dokładnie 57% Polaków przyznaje, że zdarza im się zostawić portfel w domu, bo zastępuje im go telefon, wynika z nowego sondażu. Choć trend ten w dość naturalny sposób dotyczy przede wszystkim najmłodszych pokoleń, to cyfrowa wygoda coraz śmielej wkracza także w życie starszych osób. Niemal połowa seniorów potwierdza, że z powodzeniem zastępuje fizyczny portfel bankowością w telefonie. I znów, jak co roku, historia się nie zmieniła. Około 1500 rekonstruktorów z Bractw Rycerskich uczestniczyło w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. Tym razem zmagania wojsk polsko-litewskich z krzyżakami toczyły się nie w upale jak przed wiekami, tylko przy deszczowej pogodzie były walki na miecze, ataki łuczników, wystrzały i konne szarże.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Chmury i przelotne opady możliwe w całym kraju. W Łódzkiem oraz na wschodzie burzowo. 20 stopni w Poznaniu, 21 w Szczecinie, 23 w Bydgoszczy, 26 w Łodzi, Kielcach, 27 w Rzeszowie i Warszawie. Także niby ciepło, ale pogoda to nas dziś do końca rozpieszczać nie będzie. Rozpieszczać mogę ja, przynajmniej muzycznie. Kacper Sosnowski, witam. Stevie Wonder na początek.

Rod Stewart w radiu Złote Przeboje. What I'm gonna do? Co ja teraz zrobię? No, proponuję wziąć udział w zabawie Zabierz Złote na wakacje, gdzie można wygrać nawet 1000 złotych. Wystarczy na stronie złoteprzeboje.pl napisać, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i dlaczego, no i czekać na nasz telefon. Te najbardziej oryginalne zgłoszenia włączamy do zabawy. W poniedziałek po 9 moi koledzy dzwonią, zadają kilka pytań. Za każde pytanie będą pieniążki do zgarnięcia. W sumie, jak mówiłem, 1000 złotych. Finał zabawy już jutro, więc dziś warto wejść do gry. A to Sugar Babes.

0: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Nareszcie weekend.
6: Nareszcie niedziela.
5: Niedzielny poranek z radiem Złote Przeboje.

przytrafia się nam. Nie wiesz nigdy, kobiecie,

0: Mark Cohn w Radiu Złote Przeboje w podróży po Memphis. Pozdrawiam tych, co w podróży na wakacje, a my, słuchajcie, mamy naszą wokalistkę, która wyprzedaje stadiony za granicą i to wielkie koncerty gra. Chodzi o Ewę Farną. Te jej 3 koncerty w Czechach obejrzało 80 tysięcy fanów. No i właśnie artystka na 20-lecie swojej działalności zapowiedziała jedyny koncert w Polsce, w Warszawie, wiosną przyszłego roku na Torwarze. Jak będzie cisza, to ja idę. Brzmi trochę niefortunnie, ale fani wiedzą, o co chodzi.
1: Ta cisza zabiera ci.
0: U nas ciszy nie ma, jest Eurythmics.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na ten... Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara na mediaexpert.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
6: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Włoskie piosenki taneczne mamy w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Jak w lato 85 roku, bo wtedy Tarzan Boy Baltimore się pojawił. To na wakacyjnym rozkładzie teraz Szwecja i Roxette. Niedawno taki mały jubileusz mieliśmy, bo choć to jest umowne, no to fani czasem przyjmują, że w lipcu 86 roku, kiedy została wydana ich pierwsza piosenka, zespół powstał. Ta pierwsza piosenka, Never Ending Love, nagrana najpierw po szwedzku, potem po angielsku. Ładna. A my gramy przebój wydany raptem 2 lata później. Deluxe.

Other i True Faith w Radiu Złote Przeboje z 87 roku. A propos liczb, 2,5 minuty do godziny 9 zostały. Za chwilę nasze wiadomości. Zostańcie z nami.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
4: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje. Obiecałem wiadomości o godzinie 9, a że jest godzina 9, to bardzo proszę.
5: Zmasowany rosyjski atak na Kijów, najintensywniejszy od początku wojny. Alerty RCB rozesłane w 7 województwach, znów burze. Anglia brązowym medalistą mundialu po wygranej 6-4 z Francją. Michał Pieszchała. Co minutę jeden pocisk. Z taką intensywnością Rosja atakowała w nocy Kijów. Według Ukraińców to był najpotężniejszy ostrzał stolicy. Grzegorz Kozioł.
6: Pożary wybuchły w 5 dzielnicach miasta. Płonęły m.in. akademik, blok mieszkalny i supermarket. Uszkodzonych zostało też kilka innych budynków i magazynów, obiekty biurowe i samochody. Trwa gaszenie ognia, wciąż pracują jednostki ratunkowe i służby, a najciężej ranni zostali przewiezieni do szpitali. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że jego administracja w tym roku dziesiątki razy zwracała się do Rosji z propozycjami zakończenia tej wojny, ale jedyną reakcją były odmowy. Partnerzy, Ameryka, Turcja i inne kraje europejskie i państwa arabskie starają się pomóc w organizacji spotkania przywódców. Putin nie ma zamiaru zakończyć wojny. Rano w Kijowie ogłoszono kolejny alarm przeciwlotniczy.
5: 10 województw z ostrzeżeniami IMGW przed burzami. Z kolei mieszkańcy i turyści w 7 regionach otrzymali SMS-owe alerty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Możliwe są silne opady deszczu oraz porywy wiatru, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od godziny 11. Dotyczą południowej połowy kraju, a w szczególności województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Mecz o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata wysoko zawiesił poprzeczkę przed dzisiejszym finałem. Anglia 6-4 pokonała reprezentację Francji i zdobyła brąz. Na ten medal angielscy kibice czekali bardzo długo, o czym mówi trener ich kadry, Thomas Tuchel.
7: To pierwszy medal od 60 lat i najlepszy wynik na mundialu rozgrywanym poza Anglią. Mam nadzieję, że zawodnicy po jakimś czasie będą dumni z tego osiągnięcia, choć nasze ambicje były zdecydowanie wyższe. Naszym marzeniem był finał i sięgnięcie po Mistrzostwo Świata.
5: Mecz o brąz już za nami, a dzisiaj finał na stadionie niedaleko Nowego Jorku. Broniąca tytułu Argentyna zmierzy się z mistrzami Europy, Hiszpanami. Pierwszy gwizdek w tym meczu o 21:00. Polskiego czasu.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Najwięcej deszczu dziś w Szczecinie, ale przelotnie może pokropić niemal wszędzie. Najchłodniej na zachodzie, około 20 stopni, ale już 26 w centrum i na południu kraju. Podobne temperatury na wschodzie. Nad morzem 24 stopnie, chłodniej na Helu. Kacper Sosnowski, witam w niedzielny poranek tych, którzy pracują i tych, którzy odpoczywają. W każdym razie wszyscy, którzy nas słuchają, za chwilę usłyszą Jennifer Lopez.
8: Radio Złote Przeboje.
4: A będzie za chwilę także historia o tym, co mama Celine Dion zrobiła dla niej ważnego.

Culture Club w Radiu Złote Przeboje. 11 po 9, za chwilę u nas Celine Dion, której tata grał na akordeonie, mama na skrzypcach, no więc ona musiała śpiewać, a robiła to bardzo dobrze. Mama napisała dla niej zresztą pierwszą piosenkę. Bardzo dużym przebojem ta piosenka nie była, ale Celine, z racji tego, że stworzyła ją jej mama, ciepło wspomina ją do dziś.

0: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklama. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

Aretha Franklin, George Michael w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. No właśnie, kto w ten weekend wypoczywa pod chmurką, dobrze robi, bo od poniedziałku będziemy mieć małe ochłodzenie. Sprawdziłem dla Was pogodę na cały roboczy tydzień. Zacznie się tydzień z niecałymi 20 stopniami na termometrach i przelotnym deszczem. Po środzie sytuacja się trochę unormuje, a w następny weekend już ciepło, 25 stopni i raczej słonecznie. Szczególnie w niedzielę, czyli znów byle do weekendu. To chociaż słonecznie zagram. Ricky Martin. Idealne pod dzisiejszy finał Mistrzostw Świata.

0: Radio Złote Przeboje. I wonder how, I wonder why.
1: Yesterday you told me about. Autopromocja.
0: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
12: Magda, wszystko w porządku?
13: Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
15: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
16: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
17: Au! Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Michael Jackson w niedzielne przedpołudnie już za nami w Radiu Złote Przeboje. Wyszła właśnie nowa książka o tym, co działo się wokół Michaela Jacksona. Ujawnienie, tak jest reklamowana. Jackson wspierał ludzi na całym świecie i przekazał setki milionów na cele charytatywne. Jego głos był zbyt silny, dlatego próbowano go zniszczyć. Dziś nadszedł czas, aby oczyścić jego imię. Nie czytałem książki, ale jest na mojej liście życzeń, więc jak czegoś ciekawego się tam dowiem, to refleksjami się podzielę. A to już Snap.

0: wpada w ucho ten elektroniczny motyw tej piosenki grany chyba na keyboardzie. Izabela Trajanowska za nami w Radiu Złote Przeboje. 2 minuty i wiadomości o 11:00.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Bo z Media Expert dalej masz.
1: Reklama.
0: Słuchacie Radia Złote Przeboje, zbliża się godzina 11:00. Nie ma co przedłużać czas na wiadomości.
12: Ostrzeżenia przed burzami w 10 regionach. Jest też alert RCB. Kolejną noc Amerykanie atakowali Iran. Czerwcowe porozumienie coraz bardziej kruche. Leśnicy ostrzegają przed barszczem Sosnowskiego. Michał Pieszchała. Właśnie zaczynają obowiązywać ostrzeżenia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotyczą 10 województw. Mieszkańcy i turyści przebywający na terenie 8 regionów otrzymali również na swoje telefony SMS-owy alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ze szczegółami teraz Grzegorz Kozioł.
13: Alertami pierwszego stopnia objęte są województwa lubelskie i podkarpackie oraz niektóre obszary województwa mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, a także dolnośląskiego. Na tych terenach prognozowano są burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Natomiast ostrzeżeniami drugiego stopnia objęte są województwa opolskie, śląskie i małopolskie oraz częściowo województwa dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i świętokrzyskie. Tam spodziewane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu oraz porywy wiatru, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Miejscami może spaść grad. Alerty utrzymają się do północy.
12: Ukraińskie władze potwierdzają, że w nocnym ataku na Kijów Rosja użyła największej liczby rakiet balistycznych od 2022 roku, czyli od początku inwazji na pełną skalę. W ciągu 40 minut było ponad 40 pocisków. Kilkanaście z nich zniszczyła ukraińska obrona przeciwlotnicza. Wcześniej mer Kijowa informował, że trafione zostały budynki mieszkalne. Tymczasem Amerykanie kolejną noc, 8 z rzędu, atakowali Iran. Pociski zostały wystrzelone w odpowiedzi na ostrzał, w wyniku którego 2 żołnierzy USA zginęło w sobotę w Jordanii. Obecna eskalacja na Bliskim Wschodzie to ciąg dalszy konfliktu zbrojnego, który rozpoczął się 28 lutego atakiem Izraela oraz Stanów Zjednoczonych na Iran i dzieje się mimo podpisania wstępnego porozumienia w czerwcu. Leśnicy ostrzegają przed barszczem Sosnowskiego, jedną z najbardziej niebezpiecznych roślin, jakie możemy spotkać w Polsce. Kontakt z barszczem Sosnowskiego może prowadzić do poważnych poparzeń skóry, dlatego warto wiedzieć, jak go rozpoznać. Roślina osiąga nawet kilka metrów wysokości, ma grube łodygi oraz duże kwiatostany w kolorze białym, tłumaczy Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
14: Najczęściej rośnie na nieużytkach, przy drogach, nad rzekami i potokami, ale może się pojawiać także w pobliżu terenów leśnych.
12: Po kontakcie z barszczem Sosnowskiego trzeba dokładnie umyć skórę wodą z mydłem, unikać słońca, zakryć miejsce kontaktu z rośliną odzieżą albo opatrunkiem.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
1: Popada szczególnie w zachodniopomorskiem, zagrzmi w Łódzkiem czy na Lubelszczyźnie oraz na Podkarpaciu. Natomiast tam najcieplej, bo 27 stopni, w centrum 25-26, na zachodzie i na Dolnym Śląsku nieco ponad 20. A poniedziałek już zdecydowanie chłodniejszy.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

Kacper Sosnowski, witam w niedzielne przedpołudnie. Kto był ostatnio na koncercie Beaty Kozidrak z naszą stacją, ten pewnie wspomina do dziś. A kto nie był, to ja, Beaty Kozidrak na pewno zagra. Radio, Złote Przeboje. Ale najpierw Backstreet Boys.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje na fali 89 i 8 FM.
2: Yeah. Let me see you dance, man.

0: Cukero i Bajla w Radiu Złote Przeboje, gramy na to jak na lato. A za chwilę zagra Beata Kozidrak, która ostatnio występowała w folwarku Ruchenka i tam zaprezentowała swoje nagrania w takiej nieco folklorystycznej, akustycznej wersji. Fani byli zachwyceni.
1: Podobały mi się też te utwory razem z tą orkiestrą lokalną.
2: Ta sama chwila.
0: Polecam na naszym Instagramie relacje z tego wydarzenia, a już 31 lipca kolejny fantastyczny wieczór z Beatą Kozidrak. Koncert Zakochana w Lublinie, znów w oryginalnej scenerii, bo na dziedzińcu zamku w Lublinie.

Rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.

0: graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz? Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Reklama. Radio Złote Przeboje.
10: Gramy na to
11: jak na lato.

Billy Joel, River of Dreams w Radiu Złote Przeboje, to już za nami. Jeżeli w ten weekend wyjeżdżacie na dłuższe wakacje albo dopiero za tydzień zaczynacie urlop, to warto zatankować już teraz. Wszystko wskazuje na to, że ceny paliwa w najbliższym czasie pójdą w górę. To oczywiście przez niespokojną sytuację na Bliskim Wschodzie. Diesel za 8 zł? No tak może się zdarzyć. No to chyba warto z weekendowych rabatów korzystać na różnych stacjach. A my gramy wakacyjnie, żeby tą drogą podróż na wakacje uprzyjemnić. Boney M, Rivers of Babylon.

0: Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
3: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: O, cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
12: Oh.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Au! Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
20: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
19: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
20: Ach, ci panowie z Media Expert.
19: Prawda?
21: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
23: To przy okazji zjesz z nami.
22: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
24: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
23: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
22: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
23: Ach, to tylko przy okazji.
22: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
25: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
0: Reklama.
1: To jest radio Złote Przeboje.

Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. Limal z 84 roku. Niekończąca się opowieść oczywiście. A teraz będzie u nas Shania Twain, która w Szwajcarii nazywana jest Shania Train. Lubi jeździć miejscowymi pociągami. Zresztą pociąg dojeżdża tuż pod jej piękną posiadłość w miejscowości Kochso. To jest niedaleko Jeziora Genewskiego. Przejeżdżałem tam kiedyś, niedaleko jej domu. No rzeczywiście, z takiego wzniesienia widok piękny. Szwajcaria cała zresztą też piękna, więc w ogóle się Shania Twain nie dziwię, że tam zamieszkała.

0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
2: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wakacje w Tatrach? W Zakopanem? Wybierz nosalowy park Hotel & Spa. Eleganckie wnętrza, basen, nabe spa, świetna kuchnia i tylko kilka minut spacerem do Krupówek. Zaplanuj swój wakacyjny pobyt na www.nosalowypark.pl.
4: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
6: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. Reklama.
7: Tu Radio Złote Przeboje, jest niedziela i południe. Zapraszamy na wiadomości.
8: Pana prawa torowiska w Małopolsce, ruch pociągów nadal wstrzymany. Nocny atak Rosji na Kijów, pocisk uderzał co minutę. Odliczamy do finału piłkarskich Mistrzostw Świata i typujemy. Za chwilę szczegóły. Michał Pierzchała. Wszystkie wagony towarowe, które po piątkowym wykolejeniu pociągu pozostawały na torach w pobliżu Wierchomli w Małopolsce, zostały już odholowane. To umożliwiło rozpoczęcie prac przy naprawie torowiska. Ekipy pracują tam od świtu, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
9: Dopiero po tym, jak tory zostaną naprawione, a trzeba zaznaczyć, że w dwóch miejscach są poważnie uszkodzone, będziemy mogli wprowadzić maszynę od strony piwnicznej.
8: Chodzi o specjalistyczny dźwig szynowy, który wyciągnie wagony z rzeki Poprad. W jej nurcie nadal zostały dwa wagony, a trzeci jest częściowo zanurzony. Ruch pociągów na odcinku Nowy Sącz Krynica-Zdrój jest nadal wstrzymany. Kursują za to autobusy zastępcze. W nocnym rosyjskim ataku na Kijów zginęła jedna osoba, a 15 zostało rannych. W ocenie mediów był to najbardziej intensywny ostrzał stolicy Ukrainy od 2022 roku, czyli od początku inwazji Rosji na pełną skalę. Pożary wybuchły w 5 dzielnicach miasta. Płonęły m.in. akademik, blok mieszkalny i supermarket. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że jego administracja w tym roku dziesiątki razy zwracała się do Rosji z propozycjami zakończenia wojny, ale jedyną reakcją były odmowy.
10: Partnerzy, Ameryka, Turcja i inne kraje europejskie i państwa arabskie starają się pomóc w organizacji spotkania przywódców. Putin nie ma zamiaru zakończyć wojny.
8: Rano w Kijowie ogłoszono kolejny alarm przeciwlotniczy. Odliczamy do finału piłkarskich Mistrzostw Świata za 9 godzin na stadionie niedaleko Nowego Jorku o tytuł najlepszej drużyny globu zagrają reprezentacje Argentyny i Hiszpanii. Swoje typy na ten mecz mają Polacy, którzy żyją w Stanach Zjednoczonych.
11: Finał stawiam na Hiszpanię z sympatii po prostu. No. Kibicuję hiszpańskiej drużynie.
12: Będą pewnie gryźć trawę oczywiście. Zobaczymy, co się stanie. No. Zobaczymy.
13: Będzie trudno trafić 0-0 i pójdzie na karne.
14: I kto wygra?
13: Messi, Argentina.
8: Finał Mundialu o 21:00 polskiego czasu.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Chmury i przelotne opady możliwe w całym kraju. W Łódzkiem oraz na wschodzie burzowo. 20 stopni w Poznaniu, 21 w Szczecinie, 23 w Bydgoszczy, 26 w Łodzi, Kielcach, 27 w Rzeszowie i Warszawie. Kacper Sosnowski, witam. Już niecałe 9 godzin do wielkiego finału Mistrzostw Świata, czyli meczu między Argentyną i Hiszpanią. No to może nawet panie dzisiaj obejrzą, jak to finał. Radio Złote Przeboje. Żadna afrykańska drużyna nawet do półfinałów się nie dostała. No to my zagramy sobie Toto i Afryka.

0: Bad Boys Blue w Radiu Złote Przeboje, A Train to Nowhere, czyli pociąg donikąd. Tak sobie myślę, że odpowiednikiem polskim tej piosenki to jest chyba...
1: Konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy.
0: Nasze najbardziej znane nagranie o pociągu. A teraz u nas Shanice, czyli gwiazda R&B z lat 90., która swój największy przebój, I Love You Smile, wydała jak miała zaledwie 18 lat. Oto ta piosenka.

0: Autopromocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
0: Autopromocja.

Take That w Radiu Złote Przeboje, którzy niecałe dwa lata temu piękny koncert w Łodzi dali pod patronatem naszej stacji zresztą. A jeden z tych członków, który ich opuścił, Robbie Williams, też zresztą w tamtym roku w Krakowie piękny koncert dał i sporo szpilek pod adresem zespołu Take That wbijał. No nie mógł się w tym zespole rozwinąć, nie było mu tam najlepiej i ta kariera solowa sprawiła, że zrobił się bardziej szczęśliwy. Kto słucha Radia Złote Przeboje, ten też szczęśliwy jest. Kim White już teraz. Niecałe pół godziny i będzie 13:00.

0: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2089 zł. Teraz za jedyne 1789 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
7: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
8: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
9: Reklama.
10: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
11: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

Tu Radio Złote Przeboje. Jak ktoś pamięta film Grease, to na pewno pamięta tę melodię. Olivia Newton-John i John Travolta za nami. A przed nami Rigueira, Vamos a la Playa, czyli chodźmy na plażę. Jak nad polskie morze, to trzeba też coś zjeść, a tam rybki, no właśnie. Dorsz najpopularniejszy, 20 kilka złotych za 100 gram, halibut kilka złotych droższy. Flądra wciąż się dobrze trzyma. Mniej niż 20 za 100 gram zapłacimy. Będę na kilka dni nad morzem, to sam sprawdzę. Także ja się odmeldowuję, a już tutaj jest, widzę za oknem, Mariusz Stelmaszczyk. Więc zostawiam was w dobrych rękach.

0: Radiu Złote Przeboje, a my dobijamy powoli do godziny 13 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie i też obiecuję mnóstwo muzycznych smaczków. Będzie czego posłuchać podczas tego wakacyjnego, niedzielnego popołudnia, bo po 13 między innymi mam dla Was Pet Shop Boys, Manam, a także Monikę Brodkę.
1: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
2: Autopromocja.
3: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 złotych. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
6: No i co, Barbara, co?
5: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
9: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Godzina 13, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Hiszpania i Argentyna zagrają o tytuł Mistrza Świata, Mundial na początek. Potem niezwykłe znalezisko w Gdyni. Miasto ma hymn. Alerty pogodowe, dzisiaj burze, intensywny deszcz i silny wiatr.
12: Michał Pierzchoła. Hiszpania i Argentyna, dwie najlepsze drużyny rankingu FIFA i mistrzowie swoich kontynentów, powalczą wieczorem o miano najlepszej piłkarskiej reprezentacji globu. Mecz numer 104 zwieńczy największy i najdłuższy w historii mundial. Hiszpania ma szansę na drugi tytuł w historii po triumfie w 2010 roku. Z kolei Argentyńczycy mogą zostać mistrzem świata po raz czwarty i zarazem zostać trzecią ekipą, której udało się powtórzyć sukces z poprzedniej edycji, podobnie jak Włochy w 1938 roku i Brazylia w 1962. Wieczorny mecz będzie sędziował Słoweniec Slav Kovincic. Polscy kibice trzymali kciuki za Szymona Marciniaka, jednak FIFA zdecydowała inaczej. Oczywiście jest pewien niedosyt, przyznaje nasz arbiter, dodając jednak, że tu cytat, było logiczne, że nie można co 4 lata sędziować finał Mistrzostw Świata.
13: Tak jest to sportowca. Wracamy z podniesioną głową po dwóch bardzo fajnych meczach.
12: Marciniak na Mistrzostwach sędziował mecze grupowe Argentyny z Algierią oraz Egiptu z Iranem. Sędzia z Płocka w nagraniu w mediach społecznościowych społecznościowych podziękował polskim kibicom za wsparcie i życzył powodzenia arbitrowi ze Słowenii. Niezwykłe znalezisko towarzyszy obchodom setnej rocznicy nadania praw miejskich Gdyni. Bibliotekarze odkryli w swoich archiwach datowany na 1965 rok zapis hymnu tego miasta. To sytuacja wyjątkowa, bo tego, że taki utwór istniał, nikt wcześniej nie podejrzewał. Paweł Radzewicz.
6: Stulecie miasta to świetna okazja na poszukiwanie pamiątek. Bibliotekarce Marcie Chudzińskiej wizyta w archiwum wyszła znakomicie.
14: Miałam nadzieję, że będzie coś o Gdyni, ale nie sądziłam, że to będzie aż hymn Gdyni. Był ogromny dreszczyk.
6: Dreszczyk można poczuć, słuchając wygenerowanego utworu.
15: Czasem ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że o hymnie nikt nie słyszał.
6: Nie ukrywa zdziwienia Małgorzata Trajtowicz.
15: Być może był oddolną inicjatywą, która nigdy nie miała swojej premiery z publicznością.
6: Nie wiadomo więc, czy ktoś dał się już ponieść socrealistycznemu tekstowi, gdzie tu cytat, hymn dzwoni jak młot w naszej dłoni.
12: Na koniec przypominam o ostrzeżeniach przed burzami, niedzielne wyjazdy i powroty przy miejscami bardzo złych warunkach na drogach. Alerty przed intensywnym deszczem i silnym wiatrem zostały wydane dla południowych i połowy Polski.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda. Jeśli chodzi o pogodę, to wieczorem może się ochłodzić, a także uważajcie na przykład na opady deszczu oraz burze. Te mogą pojawić się w centrum, a także na południu kraju. A jeśli chodzi o poniedziałek, no to jutro około 20 stopni i też przelotne opady deszczu oraz burze.
0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

Dzień dobry, dzień dobry, zwłaszcza dla tych, którzy na przykład dopiero teraz wstali, no bo myślę, że mogły być takie osoby, które odsypiały wczorajszy mecz o trzecie miejsce pomiędzy Anglią, a także Francją na Mundialu. Natomiast, proszę Państwa, ode mnie, żeby się pobudzić i rozbudzić, Pet Shop Boys, Mariusz Stelmaszczyk, jeszcze raz, dzień dobry.

0: I dobrze słyszycie, i dobrze trafiliście, bo to jest Radio Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia, podczas którego Darek Kozakiewicz, gitarzysta Perfektu, tak wspomina Manama.
1: Prekursorzy punk rocka w Polsce odkryli ten styl, bo przecież przed Manamem nie było nic. No sama Korab i przede wszystkim Jackowski. Ja ich poznałem na samym początku ich działalności i bardzo byłem zaskoczony tym rodzajem wykonawstwa. Sam nie znałem muzyki poprockowej, ale fajne teksty, dobra energia, fajny skład, dobrzy gitarzyści. Mój kolega też grał tam na basie. No i cóż, no kapela w ogóle legenda, uważam. Tak samo jak wiele innych kapel, jak Tilaf, jak my, więc jeśli chodzi o polski rynek, to absolutnie top.
0: A my posłuchajmy, zróbmy głośniej. Fantastyczna grupa Manam w Radiu Złote Przeboje. O, nie rób tyle hałasu.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
1: Reklama.

I to był dowód na to, że w Radiu Złote Przeboje znajdziecie przeboje lat 80. i 90. To dokładnie z 85. roku The Power of Love. Natomiast proszę Państwa, dobrze wiemy, że w wakacje kasa z portfela może szybko zniknąć. Dlatego w Radiu Złote Przeboje jest szansa zgarnąć aż 1000 zł. Wystarczy zgłosić się do zabawy Zabierz Złote na Wakacje, napisać, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i dlaczego, oraz czekać na nasz telefon, no i popisać się wiedzą. Jutro w poniedziałek kolejna taka szansa w poranku Radia Złote Przeboje, a szczegóły naszej zabawy też znajdziecie na stronie Radia Złote Przeboje. No a teraz kawałek idealny na wakacje. Coco Jumbo, Mr. President.

0: Złote promocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
4: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: Jeśli chcesz, to

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
6: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
5: Tak, ciebie stać.
6: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
5: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
7: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl

0: Tego głosu nigdy, absolutnie nigdy nie zapomnimy. Nieodżałowana Bonnie Tyler w radiu Złote Przeboje. A już teraz Robert Gawliński z Wilków. Powiedz mi, jaki jest taki pierwszy koncert, który tak przychodzi ci do głowy, że zrobił na tobie wrażenie?
1: Pierwszy koncert, który zrobił na mnie ogromne, kolosalne wrażenie, to był koncert zespołu Kryzys. Taki, na który poszedłem świadomie i jakby... I usłyszałem te wszystkie telewizje i tam, prawda, inne utwory. Gdzieś tam miałem przegrane już na kasecie, także znałem, śpiewałem. Miałem kolegę, który grał wtedy na basie w zespole Kryzys i on strasznie mnie namawiał, ponieważ mieszkaliśmy na wspólnym osiedlu tam, przy ulicy Grenadierów, to osiedle młodych, i kolega Iwańczuk mnie namawiał, żebym tam wpadł, żebym z Bryleskim może spróbował, żeby może bym śpiewał w ogóle coś, jakieś numery, albo jakieś, wiesz, fajne drugie głosy, coś, bo ja grałem trochę na gitarze, wiesz, ten, że... Bo to był jeszcze moment w takich, że tak powiem, no zespół świetny już wtedy, ale jeszcze w takich trochę powijakach, no bo Kryzys jako taki, świetne numery, wiesz, no ale za chwilę już to była Brygada i to właściwie zadecydowało właściwie o losach też i tych artystów, Tomka Lipińskiego i Roberta świętej pamięci Brylewskiego.
0: Oj tak, to było połączenie dwóch fantastycznych muzyków, ale Robert Gawliński absolutnie nie ma czego się wstydzić, bo zespół Wilki wydał masę świetnych płyt i singli, takich jak na przykład ten Son of the Blue Sky. Wilki w radiu Złote Przeboje.

0: Sun of the Blue Sky, Wilki w Radiu Złote Przeboje. My zbliżamy się do godziny 14. Tak dobrze patrzę na zegarek. A więc za chwilę wiadomości Radia Złote Przeboje oraz też pogoda. I tam, no właśnie, dowiemy się, gdzie dziś unikać burz.
1: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
2: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
5: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
5: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
5: No i z darmową dostawą do sklepu.
6: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: masz.
1: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
2: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
3: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
4: Reklama.
5: 14. Wybiła, można zjeść obiad i też posłuchać, co dzieje się w Polsce i na świecie.
6: Synoptycy aktualizują ostrzeżenia, burze również w nocy. Ruszają remonty szlaków na Rysy i Zawrat, możliwe utrudnienia dla turystów. Za chwilę też będziemy łamać szyfr Enigmy. Michał Pierzchoła. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem. Tym razem dotyczą północno-wschodniej części kraju. Zaczną obowiązywać wieczorem i potrwają do rana. To będą burze, które teraz do mniej więcej godziny 20 są albo mogą się pojawić w całej południowej połowie Polski. To dla kilku województw wydane zostały nawet alerty wyższe drugiego stopnia. To w szczególności województwa dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie i świętokrzyskie. Jeden atak za drugim opowiadają mieszkańcy Kijowa o nocnych rosyjskich nalotach na Kijów. W ciągu kilkudziesięciu minut do ukraińskiej stolicy doleciało około 40 pocisków.
7: To było niespodziewane. W nocy doszło do potężnych eksplozji. To była tragedia, po prostu krzyk przerażenia.
8: Zrazu pobiegły, schowy się.
7: Natychmiast pobiegliśmy do schronu. Wtedy nastąpiły kolejne uderzenia. Zostaliśmy w schronie, co jakiś czas podskakując, ponieważ wybuchy były tak silne, że budynek nad schronem się trząsł.
6: Według Ukraińców to był najpotężniejszy ostrzał stolicy od początku wojny. Ruszają remonty szlaków na Rysę i Zawrat. Tatrzański Park Narodowy informuje, że trasy pozostaną otwarte, ale turyści muszą liczyć się z czasowym wstrzymywaniem ruchu i utrudnieniami podczas prowadzonych prac. Pracownicy TPN-u zalecają turystom zabranie cieplejszej odzieży i przygotowanie się na ewentualny postój na trasie. Park apeluje także o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń osób prowadzących pracę. Termin zakończenia remontów uzależniony będzie od warunków pogodowych. Na koniec zaproszenie do Poznania i to zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. W Centrum Szyfrów Enigma można już oglądać pozyskany właśnie 7 model maszyny, mówi dyrektorka Poznańskiego Centrum Dziedzictwa Monika Hergt.
9: Przeznaczony był na rynek cywilny, czyli na przykład służyła różnym niemieckim instytucjom, na przykład kolejom państwowym. Każda jest wyjątkowa. Gdy pokazujemy te różne modele, to też pokazujemy, jak było skomplikowanym wyczynem złamać szyfr Enigmy.
6: Enigmy jeszcze przed wybuchem II wojny światowej jako pierwsi złamali polscy matematycy i kryptolodzy.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Jeśli chodzi o pogodę, to z każdą godziną będziemy od upałów odpoczywać. Zdecydowanie tak, ponieważ zrobi się wieczorem chłodnie, około 20 stopni w całym kraju. I też spoglądajcie w niebo, ponieważ dziś wieczorem mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Te głównie w centrum i na południu.

Godzina 14, Mariusz Estelmeszczyk za sterami Radia Złote Przeboje i to jest moment, kiedy można się odprężyć, nieco zwolnić i doładować baterie świetnymi kawałkami. Za chwilę też m.in. Muniek Staszczyk opowie wam, jakie plakaty wieszał w swoim pokoju nad łóżkiem, ale wcześniej Village People.

0: Oj, nie jedna szkolna dyskoteka w latach 90. odbywała się właśnie przy tym kawałku. Life is a Flower, Ace of Base w radiu Złote Przeboje. No jak już tak wracamy z sentymentem do czasów szkolnych, czasów dziecięcych, no to no właśnie, jakie plakaty, czyj plakat nad swoim łóżkiem wieszał Muniek Staszczyk Stilaw?
1: T-Rex, czyli Tyrannosaurus Rex, grupa z lat 70. z charyzmatycznym liderem Markiem Bolanem. Totalna klasyka dla mnie, uwielbiałem go, był to mój pierwszy taki idol, którego zdjęcia sobie wieszałem na macie, bo wtedy właśnie maty każdy miał w domu takie słomiane.
0: A wy jakich swoich idoli, bohaterów dzieciństwa wieszaliście nad łóżkiem? Jakie plakaty? No ja w latach 90. pamiętam, że mnóstwo było plakatów u mnie, u moich znajomych. Czy to Spice Girls, czy to Britney Spears, Christina Aguilera i też oczywiście piłkarze się pojawiali, jak na przykład David Beckham. No tak rzeczywiście wyglądało w latach 90. No ale my posłuchajmy Mońka Staszczyka, T-Love już teraz, Irish w Radiu Złote Przeboje.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.

0: Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Trawisz to Fast i trawisz to!
0: Aflofarm.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Bo Jamajka to nie tylko Bob Marley, jeśli chodzi o muzykę. Świetna Diana King i Shy Guy w radiu Złote Przeboje podczas tego wakacyjnego, niedzielnego popołudnia. No właśnie, godzina taka, że człowiek jest już po rodzinnym obiedzie albo w jego trakcie, natomiast przed tym nadchodzącym poniedziałkiem należy doładować baterie, zwłaszcza jeśli jutro wstajemy rano do pracy. Dlatego lata 80. wskazane i duch disco jak najbardziej. Tak, Ottoman, Hands Up w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 złotych na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: A, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
4: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
5: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
6: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Reklama.

Sir Elton John w Radiu Złote Przeboje, który na pewno jest zadowolony po wczorajszym meczu na Mundialu o trzecie miejsce, chociaż nie powiem, że to spotkanie mogłoby być nieco wcześniej niż po 23, ale było warto. 10 bramek, 6-4 Anglia pokonała Francję. Absolutne szaleństwo. Aż nie chce się myśleć, co będzie się działo dzisiaj wieczorem podczas wielkiego finału. Przypominam, Hiszpania, Argentyna. Komu kibicujecie? Możecie opowiedzieć i dlaczego. 2-2, 4-4 i 3-0. Czekam pod telefonem i gram dla Was świetną muzykę w Radiu Złote Przeboje. Ela, ela!

prosto z naszej zachodniej granicy, a więc Girls Band No Angels w Radiu Złote Przeboje, a my dobijamy powoli do godziny 15 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie. Sprawdzimy też, co z pogodą, czy na przykład nad morzem będzie szansa, by wyszło słońce i można było się pokąpać.

0: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Wakacje w Tatrach? W Zakopanem? Wybierz nosalowy park Hotel & Spa. Eleganckie wnętrza, basen, nabe spa, świetna kuchnia i tylko kilka minut spacerem do Krupówek. Zaplanuj swój wakacyjny pobyt na www.nosalowypark.pl.
4: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
10: Reklama.
11: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
12: Godzina 15, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje oraz pogodę.
13: Czerwone flagi na blisko 100 kąpieliskach w północnej Polsce. Tanieją mieszkania w Warszawie, drożej za to w innych dużych miastach. Za chwilę też o tym, dlaczego w najbliższych dniach będzie można w lesie spotkać żołnierzy. Michał Pierzchała. Na blisko 100 kąpieliskach w województwach zachodniopomorskim i pomorskim obowiązuje dzisiaj zakaz kąpieli. Większość jest zamknięta m.in. z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. Tak jest m.in. na kąpieliskach w Dziwnowie, Trzęsaczu, Mrzeżynie, Dębinie czy Rowach. Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się nawet w ciągu tego samego dnia, dlatego przed wejściem do wody należy sprawdzać oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników. Po upalnym piątku i sobocie oraz burzowej niedzieli nad Polskę nadciągnie spore ochłodzenie. Jutro w wielu miejscach kraju temperatura nie przekroczy 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Zanim zrobi się chłodniej, czeka nas jeszcze kilkanaście godzin z nadal niespokojną, dynamiczną pogodą, mówi synoptyk IMGW Dorota Pacocha.
14: Miejscami, zwłaszcza na południu i w centrum kraju, występować będą przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Lokalnie na południu i w centrum Polski porywy wiatru w burzach mogą sięgać do 100 km na godzinę i tam wydany jest drugi stopień ostrzeżenia.
13: Te alerty obowiązują do końca dnia. Mieszkania z drugiej ręki najbardziej staniały w Warszawie, wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Nie jest to jednak spory spadek, bo niecałe 2%. Z kolei w pozostałych 6 największych miastach ceny wzrosły o 1%. Tu chodzi o Gdańsk, Gdynię, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław. Badanie pokazuje też, że cały czas dystans cenowy dzielący stolice od pozostałych miast jest znaczny, choć w ostatnich latach maleje. Ekonomiści zauważyli, że pod koniec ubiegłego roku mieszkania na rynku wtórnym w Warszawie były droższe o nieco ponad 40% niż średnia dla 5 największych miast, a już pierwsze miesiące tego roku pokazały, że ta różnica zmalała o kilka punktów procentowych. Obecnie metr kwadratowy na rynku wtórnym w Warszawie kosztuje średnio 16 400 zł. Na koniec informacja, aby nie być zdziwionym albo się nie przestraszyć, jak podała wojewoda opolska, od jutra do końca lipca żołnierze będą ćwiczyć w Opolu, Turawie i Zawadzkiem. Mundurowi mogą przemieszczać się po terenach leśnych, pojedynczo albo w grupach. Będzie też więcej wojskowych pojazdów. Służby wojewody apelują o niefotografowanie żołnierzy oraz pojazdów wojskowych, a także o niepublikowanie ich wizerunków.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
16: Pogoda.
17: Dzisiaj wieczorem może popadać deszcz, mogą też pojawić się burze na południu kraju oraz w centrum i jutro pogoda dosyć podobna, a więc około 20 stopni, no i też przelotne opady deszczu, również też spoglądajcie w niebo, bo też może w poniedziałek zagrzmieć.
16: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.
17: Niedzielne popołudnie z Radiem Złote Przeboje to jest całkiem niezły pomysł, tym bardziej, że za chwilę zagramy dla Was Dire Straits. Pojawi się Fleetwood Mac, będzie na rokowo, ale wcześniej absolutny klasyk Czesław Niemen i wspomnienie.

Absolutny rockowy klasyk w radiu Złote Przeboje, Dire Straits i Walk of Life, kawałek, który mógł się nie ukazać, no bo producenci kultowego albumu Brothers in Arms uważali, że tam nie pasuje. Na szczęście Mark Knopfler i spółka postawili na swoim, a my w radiu Złote Przeboje zostajemy w takich rockowych klimatach, chociaż w sumie ta grupa lubiła bawić się wieloma gatunkami. Fleetwood Mac już teraz.

0: Radio Złote Przeboje na fali 89 i 8 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Autopromocja.
2: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
3: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
2: To weźmy ją też na urlop.
3: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
2: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara... Na mediaexpert.pl.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos.

0: przynoszę propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50% taniej.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Reklama.

Słuchacie Złotych Przebojów, które są całkiem niezłym wyborem podczas tego niedzielnego, wakacyjnego popołudnia. To była grupa The Stranglers, Golden Brown. Natomiast, proszę Państwa, zaglądamy teraz do roku 2000. To wtedy mogliśmy po raz pierwszy obejrzeć film Chłopaki nie płaczą. Dzieciaki też zaczęły oglądać Pokemony, a nieco starsi M jak Miłość. Z kolei podczas 72. ceremonii wręczenia Oscarów najlepszym filmem uznano American Beauty, a z kolei w Europie wszyscy oszaleli na punkcie jednego kawałka ATC, który zresztą stał się absolutnym klasykiem, jeśli chodzi o muzykę Eurodance. No to myślę, że wiecie, o co chodzi. ATC Around the World w Radiu Złote Przeboje.

0: Spakowaliśmy wszystko?
1: Została nam już tylko apteczka.
0: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
1: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
0: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
2: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
0: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
2: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet, z pasji do rozwoju.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
5: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
6: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
5: ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wakacje w Tatrach? W Zakopanem? Wybierz Nosalowy Park Hotel & Spa. Eleganckie wnętrza, basen, nabe spa, świetna kuchnia i tylko kilka minut spacerem do Krupówek. Zaplanuj swój wakacyjny pobyt na www.nosalowypark.pl.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej, a produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
12: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
14: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
15: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl

Zdecydowanie można było się pobudzić i rozbudzić się słuchając tego kawałka, no właśnie, w domach, w samochodach, cokolwiek robicie podczas tego niedzielnego popołudnia. One Night in Bangkok w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, dobrze wiemy, że wakacje, kasa z portfela, no, może szybko zniknąć, dlatego w radiu Złote Przeboje jest szansa zgarnąć aż 1000 złotych. Wystarczy zgłosić się do zabawy, zabierz złote na wakacje, napisać, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i dlaczego, no i czekać na telefon i też popisać się wiedzą. Jutro w poniedziałek w poranku radia Złote Przeboje kolejna szansa, a szczegóły również na naszej stronie. Tam wszystko się wyjaśni, jak zerkniecie. No a ja mam dla Was teraz kawałek, który również jest idealny do tego, żeby akurat energia wróciła. No i też numer, który myślę, że każdy z Was będzie sobie nucił. Kaja Ibregowicz, Prawy do lewego.

0: Peter Gabriel i Sledgehammer w Radiu Złote Przeboje, a więc jak sami słyszycie, naprawdę zacna obsada. Nie gorsza niż dzisiejszy finał piłkarskich mistrzostw świata pomiędzy Hiszpanią a Argentyną. O czym więcej za parę chwil w tylko sprawdzonych wiadomościach Radia Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Autopromocja.
2: Wakacyjny dzień.
3: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
4: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
5: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
4: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
2: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
7: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
1: Reklama.
2: Godzina 16, a czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Wielokilometrowe korki na drogach nad morze, długa droga na wakacje. Niespokojnie na Bliskim Wschodzie, teraz Iran atakuje Jordanię. Odliczanie do finału piłkarskiego mundialu. Kibice liczą na takie emocje, jak podczas wczorajszej walki o brąz, gdy padło 10 goli. Michał Pierzchoła. Z powodu kolizji na trasach prowadzących nad morze są teraz duże utrudnienia w ruchu w województwie zachodniopomorskim. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że zator na autostradzie A6 ma 10 km. Podobnie jest na S3 pod Goleniowem w kierunku Szczecina. Cały czas też ostrzegamy przed burzami. W najbliższych godzinach mogą pojawić się w południowej połowie kraju, a potem w godzinach wieczornych i nocnych przeniosą się na północny wschód. Iran wystrzelił pociski w stronę Jordanii. Kraj jako sojusznik USA kilkakrotnie był celem ataków Iranu od czasu wznowienia działań wojennych na Bliskim Wschodzie przed ponad tygodniem. Od tego czasu każdej nocy Amerykanie atakują cele w Iranie, a jak przed chwilą ostrzegło izraelskie wojsko, ostrzał Jordanii przez Iran może rozprzestrzenić się również właśnie na terytorium Izraela. Lotnisko w Tel Awiwie pracuje normalnie. Jeśli chodzi o połączenia z Polską, to wylądował niedawno samolot z Warszawy, a późnym wieczorem planowany jest lot z Krakowa. Papież Leon XIV, przebywający na urlopie w Castel Gandolfo, ponowił apel o pokój na świecie, zwracając się do wiernych z całego świata zebranych w południe na placu przed Pałacem Apostolskim w tym podrzymskim miasteczku. Papież powiedział, że wciąż śledzi z niepokojem to, co dzieje się w różnych krajach rozdzieranych przez wojnę i przemoc.
13: Nie zapominajmy o tych, którzy cierpią i umierają z powodu konfliktów. Do wielkodusznych wysiłków na rzecz pokoju dołączajmy naszą wytrwałą modlitwę.
12: Papież przestrzegł również przed logiką sukcesu i wielkości. Mecz o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata wysoko zawiesił poprzeczkę przed dzisiejszym finałem. Przypomnę, Anglia aż 6-4 pokonała wieczorem reprezentację Francji i zdobyła brąz. Na ten medal angielscy kibice czekali bardzo długo, o czym mówi trener ich kadry Thomas Tuchel.
14: To pierwszy medal od 60 lat i najlepszy wynik na mundialu rozgrywanym poza Anglią. Mam nadzieję, że zawodnicy po jakimś czasie będą dumni z tego osiągnięcia, choć nasze ambicje były zdecydowanie wyższe. Naszym marzeniem był finał i sięgnięcie po Mistrzostwo Świata.
12: Mecz o brąz już za nami, a dzisiaj finał na stadionie niedaleko Nowego Jorku broniące tytułu Argentyna zmierzy się z mistrzami Europy Hiszpanami. Pierwszy gwizdek w tym meczu o 21 polskiego czasu.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
2: Pogoda.
16: Wieczorem temperatura może spaść nawet poniżej 20 stopni, głównie na południu kraju, a także nad morzem. Dzisiaj wieczorem też uważajcie na przelotny opad deszczu oraz także burze, które mogą pojawić się w centrum i na południu kraju.
15: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, karbazar.pl.
16: 16 minęła, Mariusz Stelmaszczyk ponownie. Kłaniam się za sterami Radia Złote Przeboje i za chwilę dowiecie się, gdzie będziecie mogli zobaczyć już dziś występ Madonny. Zagram też dla Was świetne kawałki, m.in. od Michaela Jacksona, a także Kylie Minogue, a wcześniej The Beatles. Hey Jude!

Radiu Złote Przeboje Madonna, która w wielkim stylu wróciła w lipcu, wydając swój nowy taneczny krążek Confessions 2. Płyta podbiła listy przebojów w Stanach czy też Europie, a Madonnę każdy z nas będzie mógł wieczorem dzisiaj zobaczyć. Tak jest, bo będzie jedną z gwiazd, które zaśpiewają w przerwie finału Mistrzostw Świata pomiędzy Hiszpanią a Argentyną. Natomiast w Radiu Złote Przeboje teraz przenosimy się do Australii i świetnej Kylie Minogue, o której powstał ostatnio naprawdę ciekawy dokument, gdzie dosyć dużo jest naturalnie o jej karierze, ale także o relacji z Michaelem Hutchinsem zespołu INXS, który był dla niej niezwykle ważny. To słuchamy. In Your Eyes.

0: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
5: Na paznokcie.
8: A może na ratę za nowego SUVa od Bajk?
9: Teraz Bajk 5, dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
10: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
13: Aflofarm.

0: Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Reklama.

Jestem absolutnym fanem, bo uwielbiam tą baśniowość w twórczości Kate Bush. Running Up The Hill w radiu Złote Przeboje. Kawałek, który doczekał się świetnego coveru grupy Placebo, ale też odzyskał takie drugie, trzecie życie dzięki serialowi Stranger Things, który jest zdecydowanie hołdem lat 80. No a w Złotych Przebojach zostajemy w takich filmowych klimatach, więc proszę dać głośniej w domach, samochodach, na hamakach, nad morzem, na Mazurach czy w górach, gdziekolwiek tylko jesteście i słuchacie Radia Złote Przeboje, również poprzez naszą apkę La Bamba.

0: Autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
7: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
11: dalej masz. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
12: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
13: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
14: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
15: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
14: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
15: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
16: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
17: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

W Radiu Złote Przeboje Modern Talking, a więc panowie, którzy byli swego rodzaju fenomenem, no bo po jednej stronie Dieter Bohlen, perfekcjonista, bardzo bezpośredni, nastawiony na kontrolę całego procesu twórczego, to on pisał i też produkował niemal wszystko, natomiast z kolei Thomas Anders był to taki, jest zresztą, bardzo wrażliwy wokalista, dbający o wizerunek, styl i też często czuł się bardziej twarzą niż współtwórcą w Modern Talking. No i ta różnica charakterów też prowadziła często do potyczek i sprzeczek w zespole, ale na koncertach na szczęście tego aż tak nie było widać, no i panowie zostawili nam świetne numery, takie jak ten przed chwilą. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje jedna z moich ulubionych artystek, jeśli chodzi o czekanie na teledyski w MTV, czy też innej stacji muzycznej, bo tak właśnie było, zwłaszcza jeśli chodzi o kawałek kiedyś też nagrany z Eminemem, ale i na ten numer też człowiek czekał nieraz. Dido, White Flag.

0: Pawlika i telefona, więc genialny Grzegorz Ciechowski w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do 17. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce, na świecie, co z pogodą, a po 17 świetna muzyka, żeby się odprężyć, doładować i mieć, no właśnie, mnóstwo sił podczas tej końcówki weekendu, bo zagram dla Was między innymi Davida Bowiego i Perfect.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i Travisto. Aflofarm.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg skłuku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Na zegarach 17, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Deszcz i burze na południu i w centrum, a w nocy na północnym wschodzie. Możliwy większy płomień na pochodniach Orlenu w Zakładzie w Płocku. Sprawdzimy też, jak idą przygotowania do jarmarku świętego Dominika. W tym roku impreza przyciągająca do Gdańska tłumy z całej Polski będzie inna. Michał Pierzchała. Niedzielne popołudnie i wieczór mogą być pogodowo niespokojne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada na południu i w centrum kraju przelotne opady deszczu oraz burze z silnymi porywami wiatru. Zdaniem synoptyków dynamiczna pogoda utrzyma się także w nocy, zwłaszcza na północnym wschodzie, gdzie będą występować intensywne opady deszczu. Grzegorz Kozioł z nami. Przekaż proszę najnowsze prognozy.
15: W związku z prognozowanymi warunkami pogodowymi w 10 województwach na południu i w centrum kraju do wieczora obowiązują wydane przez IMGW ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, a do odbiorców na terenie 8 województw alert wysłało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Na tych terenach prognozowane są silne opady deszczu i porywy wiatru, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Ponadto do jutrzejszego poranka w 4 województwach na północy Polski obowiązywać będą alerty pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami.
14: Uspokajający komunikat z Orlenu. Zakończył się bowiem w Płocku, w głównej siedzibie spółki, remont instalacji i na pochodniach zakładu produkcyjnego od dzisiaj przez kilka dni może być widoczny większy niż zazwyczaj płomień. Spółka zapewnia, że taki płomień to normalna część procesu technologicznego. U nas płomienia, który pojawia się na wysokich pochodniach instalacji płockiego zakładu, jest często widoczna, zwłaszcza nocą, nawet z odległości kilkudziesięciu kilometrów. Pozostał niecały tydzień do startu 766. edycji Jarmarku Świętego Dominika. Impreza, która jest perłą w koronie wakacyjnej oferty Gdańska, w tym roku wyjątkowo nieco zmniejsza swoją skalę, a to dlatego, że w centrum miasta trwa kilka remontów naraz i część ulic, tradycyjnie zajmowanych przez handlarzy, musi zostać otwarta dla ruchu samochodowego. Idzie za tym jedna kluczowa zmiana dla stałych bywalców, mówi Dorota Solochewicz, menadżerka Jarmarku Świętego Dominika.
16: Strefa kolekcjonerów, którą wszyscy uwielbiają, strefa vintage, w tym roku nie na długich ogrodach, tylko na targu węglowym. Zaraz na początku Drogi Królewskiej, to tutaj będzie można się przenieść historycznie w poprzednie lata i kupisz najróżniejsze precjoza, antyki, płyty.
14: Ceremonia otwarcia jarmarku świętego Dominika już w najbliższą sobotę.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
17: Pogoda.
0: Dzisiaj wieczorem mogą pojawić się burze, a także przednapady deszczu i w sumie poniedziałek zapowiada się bardzo podobnie. No jeśli chodzi też o temperaturę jutro, to na przykład na zachodzie 17 czy też 18 stopni.
18: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Niedzielne późne popołudnie, minęła godzina 17, więc czas doładować baterie, niezależnie od tego, czy jutro trzeba wstać do pracy, czy jesteście na urlopach i czasu szczęśliwi, jak mawiał klasyk, nie liczą. Na pewno usłyszycie za chwilę Davida Bowiego, pojawi się Perfect, a teraz CC Catch.

Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Ależ to był duet, że człowiek aż maciary, kiedy słyszy ten kawałek. David Bowie i Tina Turner, a więc kawałek Tonight w radiu Złote Przeboje. No właśnie, a jaki jest najważniejszy zespół w życiu gitarzysty Perfektu Darka Kozakiewicza?
1: To mój ukochany zespół. Raz, że Blackmore. Ja zawsze lubiłem, jak w kapeli jest dobry gitarzysta. Zresztą on się uczył klasyki, więc przeniósł trochę tej klasyki nawet na gitarę elektryczną i to słychać Deep Purple. Te wszystkie właśnie zagrywki, te unisona czasami z Lordem, to było typowo klasyczne. No piękne numery, Gillan wspaniały, no wszyscy rewelacyjni, kompozycje rewelacyjne, riffy rewelacyjne, po prostu no wszystko top.
0: No właśnie, a wy macie swój ulubiony zespół, swoich ulubionych artystów? No to śmiało możecie się dzielić i opowiadać. Natomiast teraz posłuchajmy Darka Kozakiewicza z Perfektem. Bujanie w obłokach.

0: to promocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej.

0: Chwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzewoje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Reklama.

0: To panie zespołu The Bangles w Radiu Złote Przeboje podczas tego późnego już niedzielnego popołudnia, podczas którego o swoim koncercie życia opowiada Piotrek Cugowski.
1: To nie jest żadna tutaj dyplomacja.
2: Nie,
1: no tak było. No myśmy jako małe dzieci chodziliśmy na koncerty taty. To było ogromne przeżycie. Tak. Pamiętam 85 rok, koncert na Wostiwie. Ja miałem 5-6 lat i ten pierwszy moment, kiedy tak zwane przodów poszła cała muzyka i to było przeżycie prosto tutaj, na splot.
0: Ale ja się absolutnie nie dziwię i też nie podejrzewam o zbędną kokieterię, bo zobaczyć Budkę Suflera na żywo to było naprawdę, naprawdę coś. Budka Suflera, bal wszystkich świętych już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzyny bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
11: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
12: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Farm.
13: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

W Radio Złote Przeboje jeden z najbardziej ulubionych przez nas Polaków kawałków Shakin' Stevensa, więc Cry Just a Little Bit podczas tego, no już prawie, że wieczoru, bo zbliżamy się do godziny 18. Ja, Mariusz Starmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i słyszymy się w najbliższy czwartek po godzinie 18, więc miłego wieczoru, zostawiam Was w naprawdę zacnym gronie, bo między innymi po 18 usłyszycie Beatę Kozidrak, czy też Maggie Reilly, no i dzisiaj też wielki wieczór, Argentyna albo Hiszpania.

0: Słuchajcie, Radio Złote Przeboje, zbliżamy się do godziny 18 i za moment sprawdzimy, co dzieje się w Polsce, na świecie, a więc tylko sprawdzone wiadomości Radio Złote Przeboje, a także co z pogodą na początek tygodnia.
1: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
2: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady, przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, bo godzina 18 i czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Zalana Biała Podlaska. Już ponad 100 wyjazdów straży do podtopień. Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie podnosi ceny paliw, zwłaszcza diesla. Zaczął się tegoroczny sezon wypatrywania perseidów, czyli tzw. spadających gwiazd. Michał Wierzchoła. Trzeci, najwyższy stopień alertu przed burzami ogłosili synoptycy dla okolicy Białej Podlaskiej. Tu strażacy wyjeżdżali do blisko 130 podtopień i takich wyjazdów zapewne będzie więcej, bo ostrzeżenie obowiązuje do północy, ale nie tylko w województwie lubelskim obowiązują alerty. Cały czas aktualne są ostrzeżenia niższe drugiego stopnia dla południowej Polski. Tu również wraz z intensywnymi opadami deszczu może silnie wiać wiatr. Według prognozy sytuacja uspokoi się już w najbliższych godzinach. Strefa burz przesunie się potem na północny wschód Polski. Zarzuty znęcania się nad swoim 9-miesięcznym synem i spowodowania u niego lekkich obrażeń ciała usłyszał 23-letni mieszkaniec powiatu sandomierskiego. Decyzją świętokrzyskiej prokuratury mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak matka dziecka zgłosiła się z nim do szpitala. Chłopiec miał mieć gorączkę, ale lekarz zobaczył obrażenia, które mogły wskazywać, że ktoś mógł się przyczynić do ich powstania. Średnia cena litra oleju napędowego może się w tym tygodniu zbliżyć do poziomu 8 zł. Podwyżki napędza eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie i blokada cieśniny Ormus. To powoduje gwałtowny wzrost ceny ropy i paliw na światowych rynkach. Niestety kierowcy nie mogą tym razem liczyć na ulgę ze strony rządu. Szansy na powrót pakietu ceny paliw niżej na razie nie ma. Zaczął się tegoroczny sezon wypatrywania perseidów, czyli tzw. spadających gwiazd. To gratka dla miłośników nocnego nieba. Rój meteorów będzie się pojawiał na niebie przy dobrej pogodzie. Na obserwacje najlepiej wybrać się jednak poza miasto, mówi Tomasz Banyś z Planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.
15: Z dala od zanieczyszczenia światłami miejskimi, a więc im dalej od dużych skupisk cywilizacji, tym lepiej.
14: Dzisiaj nie wszędzie pogoda pozwala na patrzenie w niebo, ale czasu jest sporo. Kulminacja Perseidów będzie w nocy z 12 na 13 sierpnia. Wtedy będzie można zobaczyć miejscami nawet ponad 100 meteorów na godzinę.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę, to wieczorem może się ochłodzić, a także uważajcie na przykład na opady deszczu oraz burze. Te mogą pojawić się w centrum, a także na południu kraju. A jeśli chodzi o poniedziałek, no to jutro około 20 stopni i też przykład na opady deszczu oraz burze.

0: w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
1: Została nam już tylko apteczka.
0: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
1: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
0: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
2: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
0: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
2: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet, z pasji do rozwoju.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: na santago.com. Baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
9: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: Pamiętaj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrenę.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
12: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
17: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce.
19: Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
20: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
21: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
22: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
21: No kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
23: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
24: Reklama.

0: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
1: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
7: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
6: Nawet tutaj musisz.
7: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
6: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
7: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
8: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na MediaExpert.pl.
8: Reklama.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media

0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: Ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.